zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
2: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowej tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni.
0: Kryminalny Poznań.
2: Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór.
3: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka na ten czas tak zwanych wakacji, czyli lipiec, sierpień do przedszkoli. Co do zasady, w swoim przedszkolu macierzystym, czyli w tym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, każdy przedszkolak ma zagwarantowany 1 miesiąc. Musi rodzic tylko złożyć taką deklarację, czy chce z tej opieki w tym 1 miesiącu skorzystać, bo nie każdy rodzic taką potrzebę być może ma. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno. Czyli być może jest taka sytuacja, że potrzebuje tylko na przykład 2 tygodni w ciągu sierpnia dla swojego dziecka, żeby ta opieka przedszkolna była i wówczas w systemie elektronicznym zaznacza rodzic tylko te 2 tygodnie. Ale oczywiście może być też taka sytuacja, że ta opieka jest potrzebna przez dłuższy okres. Cały ten system składania wniosków odbywa się w systemie elektronicznym Nabór. Zachęcamy do przeczytania instrukcji, jak należy wypełnić poprawnie wniosek. Warto pamiętać, że wniosek jest jeden, zarówno na zapis do przedszkola macierzystego, jak i na ten dodatkowy miesiąc przerwy wakacyjnej, tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie tygodnie, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu.
1: W latach ubiegłych sporo osób skorzystało z takiej właśnie możliwości?
3: Tak, to jest około zazwyczaj 60-70% wszystkich chodzących do przedszkoli. Oczywiście w różnych tygodniach, nie nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące, niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym, niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ na przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny, w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
1: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
3: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
1: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
3: Nie, oczywiście, te 3 przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
1: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
3: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie nabór, czyli na stronie naborowej jest zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
3: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
0: Blisko mieszkańców.
4: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania obszaru Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku odbyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę, oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
5: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski, ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę. Brama Poznania jest pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedziczny. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych, a spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
0: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: tym wydaniu m.in. apel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a później zajrzymy do lasu. Będzie o obrączkowaniu ptaków. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. A na początek tego wydania Centrum Poznania powiemy o zakończonej inwestycji.
0: Blisko mieszkańców.
6: Przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej przeprowadzone zostały prace w zakresie zagospodarowania terenu. Pojawiły się tam w efekcie tych prac nowe rośliny, czyli drzewa, krzewy czy też byliny. Zamiast asfaltowego boiska są tam teraz wyspy z roślinami i siedziskami. W ramach tego zadania zamontowano też liczne elementy małej architektury, ale też takie atrakcje do zabaw wykonane z naturalnych materiałów. To kłody, pieńki, mini pagórki czy też szałasy i tunel wykonany z wierzby. Przy szkole powstała również strefa przyrodnicza z kręgiem z siedziskami z pni drzew. Jest tam też łąka kwietna czy domki dla owadów, jeży i ptaków. Inwestycja obejmowała też budowę boiska do piłki nożnej, pod którym wykonany został system retencyjno-drenażowy do rozsączania wody opadowej. Powstała również bieżnia oraz skocznia do skoków dal. Do tego zamontowano oświetlenie przy tym boisku, jak i drugim wcześniej wybudowanym przez szkołę. Teren przy ulicy Krakowskiej został zagospodarowany w ramach większego zadania obejmującego zazielenienie terenów czterech placówek oświatowych, ale też utworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Chłodnej czy skweru przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
0: To warto wiedzieć.
1: A teraz w naszym programie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i apel.
7: Maj to czas uroczystości komunijnych, rodzinnych spotkań, różnych przyjęć. Niewłaściwe przechowywanie żywności mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, co prowadzi do zatruć pokarmowych. Jak możemy się przed tym zatruciem uchronić? Przede wszystkim ważną czynnością jest mycie rąk. Przechowujemy żywność przede wszystkim w warunkach chłodniczych, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownie nie zamrażamy żywności. Jeśli chodzi o jajka, to dobrze jest umyć przed rozbiciem skorupki. Możemy też jajka parzyć we wrzątku przez 10 sekund. Unikajmy też lodów i ciastek, które pochodzą z nieznanego źródła, od nieznanych wytwórców.
1: Mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Czas na kolejny temat będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
8: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
8: No, mamy wiosnę, sezon na miłość, że tak powiem, a skoro miłość, to może i obrączki, chociaż tu chodzi nam o troszeczkę inny kontekst, bo mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami, takimi jak Komitet Ochrony Orłów, obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Także w tej chwili właśnie szykujemy się do kolejnych dwóch akcji. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
8: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
8: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej.
0: To warto wiedzieć.
8: Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie dokładnie, w którym miejscu ptak był zamrączkowany. I taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociarny czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: Wiosna to taki czas, gdy no niestety ptaki też wypadają z gniazd.
8: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
8: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
8: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci.
1: Wiosna to taki czas, gdy możemy spotkać różne gatunki. Ja kilka dni temu chyba widziałem dlatego, że pojawił się i na chwilę i nagle gdzieś odleciał. Widziałem chyba dzięcioła zielonego. Taki charakterystyczny właśnie, takie charakterystyczne jasne upierzenie.
8: Mm-hmm. Zgadza się. Dzięcioł zielony to jest jednak tak, w ogóle dzięcioły kojarzymy z terenami leśnymi, co nie wyklucza, że mogą zapuścić się do miasta. Osobiście obserwowaliśmy go przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji kiedyś na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Gajowej. Pojawia się to taki ptak z zielonym grzbietem i czerwoną czapeczką.
1: Tak, tak, tak dokładnie było w tym moim przypadku również.
8: Także warto się rozglądać, nie wykluczone, że część ptaków będzie się adaptowała, jednak my się zbliżamy też coraz bardziej do granicy lasów, wręcz wchodzimy w ich obręb, także te zwierzęta często siłą rzeczy po prostu w pewien sposób się adaptują. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
8: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru, powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
8: To znaczy, wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Mamy maj, później czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
8: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice, czyli wiosna jest taka dosyć rozśpiewana, no bo tutaj są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie, jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają.
1: Ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo nikt nie lubi tych odlotów jesieni, nikt. No chyba większość, ja bynajmniej, więc pozostańmy w maju. Mamy piękny czas, piękny okres. Słuchajmy, wypatrujmy tego, co właśnie daje natura.
8: Dokładnie, cieszmy się z tego. Teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: I tym ptasim klimatem dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Przypomnę, że gościła dziś u mnie
8: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję również.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
0: Wkrótce.
9: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że w wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 56 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, które jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
1: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
10: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej.
0: Ważne dla mieszkańców Poznania.
10: Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej. W tym czasie ruch samochodowy odbywać się będzie drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę przeciwną, w kierunku ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowo, został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Na czas trwania prac oraz funkcjonowania objazdu zostanie usunięte ograniczenie tonażowe w ciągu ulicy Czernichowskiej. Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji. Następnie prace będą prowadzone na pasie wschodnim, a pojazdy będą się poruszać zachodnią stroną jezdni. Będzie obowiązywać taka sama organizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 1,9 miliona złotych.
1: Warto zachować ostrożność w rejonie prac.
0: Kryminalne Wielkopolskie.
1: Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
11: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przejeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła. 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych dostarczonych środków karnych, odpowie przed sądem.
1: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj. Tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
12: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić. Właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
12: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
12: Dziękuję.
1: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
13: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje. I koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania.
1: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
13: Naturalnie, na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania, świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
13: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
13: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję.
1: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. 3 maja pan Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Przyznanie srebrnej pieczęci miasta Poznania podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływalnia przy ulicy Taborowej w Poznaniu.
14: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę, tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
14: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i symbol tego, jak realizujemy inwestycje. To znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla Poznania. W dużej mierze ze środków zewnętrznych. To zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać. Zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki. To są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
1: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
15: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej czwartego semestru studiów. studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
1: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
16: Zuzanna Głowacka.
1: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
16: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystów, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
1: Można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
16: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kingą Piasecką i zakończą się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką 3-dniową akcję pod wodzą lokalnej artystki, malarki Gosi Bartosik.
1: Kiedy do kiedy ta akcja?
16: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest, który będzie miał taki charakter wizualny. Bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze Stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu. I promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
1: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
16: W sekcji warsztatowej zimowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek, myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać w sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
1: I to wydarzenie w sobotę, ale w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
16: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
1: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
16: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Sołackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze sobie wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Słowacki ma zupełnie inny klimat. Park Słowacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków w Poznaniu, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
1: Można pomyśleć, zresetować je.
16: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
1: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią

0: Zapraszam. Poznaniacy nauczą się działania w sytuacjach kryzysowych. Miasto organizuje bezpłatne szkolenie. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zajęcia poprowadzi Straż Pożarna, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Brutalny rozbój miał miejsce przy ulicy Zgoda w Poznaniu. 33-latek zaatakował seniora, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
1: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele.
0: Napastnik wcześniej miał też grozić nastolatkowi podcięciem gardła. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad nocnej sprzedaży alkoholu. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Ankiety znajdziecie na stronie poznań.pl. Można je uzupełniać do końca maja. Zmieniamy temat. Poznań chce ograniczenia liczby żarówek na ogródkach gastronomicznych. Wytyczne to tylko zalecenia, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
2: Zależy nam na tym, aby oświetlenie nie było kolorowym czy migającym, tak żeby nie przytłaczało.
0: Według pisma na ogródkach mogą pojawić się girlandy, które na metr mają nie więcej niż 3 żarówki. Urząd Miasta zaprasza też na staże studenckie. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca, mówi Aleksandra Żłobicka z magistratu.
3: Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin.
0: Można aplikować na blisko 100 miejsc. Włamali się do kontenera budowlanego i ukradli sprzęt o wartości ponad 5 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Krysiewicza. Sprawcy są już w rękach poznańskiej policji, mówi sierżant Michał Wiśniowski.
4: W przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Grozi im do 15 lat więzienia. Tymczasem rozpoczęły się już zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się elektronicznie przez system Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja. Tymczasem zbliża się jeden z najważniejszych poznańskich festiwali. Malta rozpocznie się 21 czerwca. Imprezę zainauguruje widowisko Za Miłość. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Szerokostopki białoogonowe to jego nowi mieszkańcy. O tych niezwykłych gryzoniach opowiada Urszula Sajda z Ogrodu Zoologicznego.
5: Oswajają się z nowymi opiekunami. Charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to, że mają budy w formie gniazd.
0: Ich ojczyzną jest Madagaskar.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
7: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl / jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojej

0: Eko Biznesu.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od pieniędzy, tym razem dla rodzinnych ogrodów działkowych. Na pytanie, jakie było zainteresowanie dotacjami, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiada.
5: Zauważamy, że z roku na rok jest ogromne, stąd też my zwiększyliśmy pulę dofinansowania, bo na początku, jak zaczęliśmy 9 lat temu, to była kwota 500 000, teraz mamy już 1 000 000 złotych, ale na przykład w tym ostatnim konkursie 7 ogrodów działkowych wygrało konkurs, ma tą dotację, a ponad 20 wniosków złożonych, czyli jednak konkurencja jest duża.
3: Blisko mieszkańców.
5: Wszystkie wnioski były dobre, no ale wygrały najlepsze. Taka jest już formuła konkursu. Zmieniliśmy dla temu zasady, że mamy możliwość dotowania do 200 000 złotych. Oczywiście musi również być wkład własny, ale dzięki temu te ogrody są bardziej funkcjonalne, bardziej przyjemne do przebywania dla samych działkowców. To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne.
4: A co z ogródkiem Energetyk 1 na północy Ostrowa Tumskiego?
5: Znaczy w tym przypadku wiemy, że sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali wzrost za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka, ale jeszcze trochę czasu. Jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starołęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić. Żaden działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami Rodu Energetyk mówiłem też na ich prośbę, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogrody, na część inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że całą przygotowanie inwestycji, poza na budowie i tak dalej, to przecież trwa, ale równolegle będą mieli jeszcze drugie ogrody, żeby już tam nasadzać i tak dalej, żeby to nie były puste przestrzenie.
4: A będą nowe działki dla tych, którzy jeszcze ich nie mieli?
5: Ja z miesiąc czy dwa miesiące temu rzeczywiście na takim zebraniu plenarnym, można powiedzieć, wszystkich ogrodów poznańskich działkowych o tym wspomniałem, że trochę przykładem chyba nie zna bodajże, że będziemy chcieli właśnie przygotować nowy teren, właśnie na północy, na Poznania. Tu się toczą rozmowy między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami a KOWR-em na temat zamiany czy przekazania tych właśnie gruntów. Tam, gdzie byśmy chcieli taki nowy ogród stworzyć na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przepaść, no, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne w Poznaniu. Ich jest bardzo dużo, jesteśmy z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
6: Zbigniew Konkol, prezes 2 Armii Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania do infrastruktury, a ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 000. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa, bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840 i doprowadzili do sumy 520 000 zł, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. Ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara, ma 40 lat. To się przejawia tym, że tam są, w ziemi są rury. Rury są stalowe albo one są przerdzewiałe, no i zaczyna woda wypływać na górę. Woda ma to do siebie, że jak ona płynie, to ona płynie tam, gdzie jest najlżej, tak? I tak, ona tu wypływa, ale tam pękło. A to są duże pieniądze dodatkowe, które nam wypływają z budżetu, który mamy. Nie mamy za dużego budżetu. W tym roku będzie dofinansowanie od prezydenta miasta i 45 tysięcy dostaliśmy od wojewody i jeszcze dostaniemy z Warszawy około 25 tysięcy na tą samą inwestycję. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej. Jakieś, no, bez przesady, 30 parę pęknięć, bo każda działka ma studzienkę. W tej studzience jest kran i te krany, jeżeli ktoś nie otworzył przed zimą, żeby woda spłynęła, popękały, no. A te krany, liczniki mają, i w tych studzienkach są liczniki, te liczniki również uszkadzają się. Próbujemy to uregulować, ale regulację może zrobić tego walne zebranie, bo nie wolno nam karać działkowicza, ale walne zebranie to może zrobić. Powiem, że ja w tej chwili, żeby rozpocząć tą inwestycję, muszę zrobić przetarg. A żeby zrobić przetarg, ja muszę mieć kompletne pieniądze. I mam te pieniądze na dzisiaj, na tą drugą część, te 850 tysięcy. Także jestem spokojny. I nie mógłbym robić przetargu po prostu, nie mając zabezpieczenia finansowego.
0: Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu Polski Związek Działkowców. W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło. Wszystko po trochu. Na pewno jednym z chyba najważniejszych takich argumentów o tym, że mieć działkę, to jest ta właśnie przestrzeń. Przecież tutaj w sobota, niedziela to tętni to życiem. To są całe rodziny, które przyjeżdżają. Te grille, nie grille, odpoczynek, no i przede wszystkim kontakt z naturą, świeżym powietrzem. I z drugim człowiekiem, dokładnie tak. Ale także, no, niestety jest i nieco ciemniejsza strona ogrodów działkowych, próba przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. No, prawo budowlane, które jak Państwo widzi, no, daje szansę, że możemy budować coś takiego, jak na przykład, no, do 35 metrów kwadratowych. Jak to ktoś zrobi, to powstaje taki mały domek, którym można tworzyć warunki życiowe. Ustawa zakazuje przebywania stałego, przeniesienia wszystkich czynności życiowych na teren ogrodu. Natomiast mówi się, że w ogrodach działkowych można przebywać w sezonie i tak dalej. Oczywiście granica jest bardzo płynna i ta granica jest często niestety gdzieś tam zamazywana przez działkowców. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli ja się, może dla działkowca, dla nas najłatwiej prowadzić działania, jeżeli ktoś się zamelduje na działkę. Choć meldunek też nie powinien mieć miejsca, z kolei urzędy mówią, to jest tylko i wyłącznie rejestracja pobytu. Natomiast jeżeli ktoś taki dokument przynosi, no to czarno na białym udowadnia, ja zamieszkałem na stałe i wtedy można stosować sankcje przewidziane w ustawie. I także to jest ten problem taki bolesny, chociaż mówię, on występuje przede wszystkim na terenie miasta i powiatu, natomiast tak, na skali okręgu to jest skala znikoma.
4: Susza to też wyzwanie, prawda?
0: No, nam zależy na klimacie, na ochronie środowiska, na tym, żeby rzeczywiście było ekologicznie. Stąd też między innymi od paru lat jeszcze ciągle mamy w okręgu i też dajemy wszystkim działkowcom poradniki, jak zagospodarować deszczówkę. To wszystko, co spada z nieba, co jest takim odpoczynkiem dla naszych pomp, które jednak, no, muszą funkcjonować i pompować tą wodę. Na szczęście infrastruktura ogrodów jest wyposażona, ale tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj, niestety ona już jest zbudowana przed laty i rury pękają co wiosnę, szczególnie w warunkach, kiedy przez zimę wyłączamy wodę, bo na ogół woda nie jest całoroczna, na okres zimy się ją wyłącza, no to wiosną puszcza się i oczywiście wyskakują zaraz dziury, łatanie dziur i koszty. Dlatego też są duże potrzeby w zakresie właśnie modernizacji tej infrastruktury. Sieć wodociągowa, tak na tym ogrodzie działkowym, już budowana od kilku lat, przebudowana, pół ogrodu zrobiono, teraz przystępujemy do drugiego etapu. Koszt zadania 800 tysięcy złotych, to jest potężna sprawa, dlatego dotacje, które uzyskujemy, są wielką pomocą dla wszystkich działkowców ogrodów działkowych. Dzięki tym sieciom wodociągowym, które mamy, działkowcy starają się, myślę, że w dosyć racjonalny sposób, sposób używać tę wodę. Temu służy również to, że myśmy te sieci zbudowali na zasadzie nie, że włączasz sobie wodę i lejesz i nie ponosisz kosztów. Na ogół są opomiarowane pobory wody i ustalana jest jakaś stawka za tą wodę, która no, zachęca do oszczędzania, bo jak więcej wylejesz, to więcej zapłacisz. Na razie tej wody nam nie brakuje. No troszczymy się o to, żeby rzeczywiście ta roślinność, którą posadzimy, szczególnie na działkach warzywnych, no wymaga podlewania, bo bez tego nic nie urośnie. Natomiast na przykład na trawniki już tak akurat tak mocno nie lejemy, może w mniejszym stopniu. No mamy jeszcze pewien problem z tymi basenami, które się napełniają, ale na szczęście to one jest napełnione raz na jakiś czas, a potem ta woda i tak trafi do gleby, więc to jest kolejna sprawa. No łączenie przyjemnego z pożytecznym. To, że miasto daje nam te granty, daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, czy powiedzmy sobie wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, takie te siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji dla ludzi, także zachęcić ludzi do przychodzenia, nawet i ławeczki, żeby były w ogrodach, żeby ten odwiedzający miał gdzie przysiąść, choćby nawet tutaj proszę na placu zabaw, jakieś też są, gdzie można, dzieci, rodzice są razem, mają warunki do działania. Nawet ta rekreacja, ten stół do ping-ponga, on tu ciągle grają, ciągle coś się dzieje. Ogród naprawdę żyje, tętni życiem i on jest potrzebny.
4: Było o pieniądzach dla rodzinnych ogrodów działkowych, a w naszym magazynie Czas na Stare Miasto.
3: Kryminalny Poznań.
4: Zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież z włamaniem do kontenera budowlanego.
2: Dwóch mężczyzn weszło na teren budowy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu w poszukiwaniu łatwego zarobku. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ich celem stał się kontener budowlany, w którym sprawcy mieli nadzieję znaleźć drogocenny łup. Najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe, a następnie po wybiciu szyby w oknie dostali się do wnętrza kontenera. Stamtąd ukradli radiostację oraz narzędzia, których łączna wartość wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni o włamaniu i kradzieży sprzętu dowiedzieli się dopiero 2 marca po powrocie do pracy. Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, którzy od razu podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawców kradzieży. Śledczy m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili tożsamość obu mężczyzn. Dzięki wspólnym działaniom policyjnych śledczych oraz kryminalnych podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani pod koniec kwietnia. Jeden z nich, 38-letni mieszkaniec Poznania, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się osobą poszukiwaną do dwóch innych spraw, których sądy orzekły łącznie ponad 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźni w przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
4: Za popełniony czyny grozi im teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.
3: Zmieniamy temat.
4: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
7: Te przeglądy są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia, a także zapewnienia sprawności technicznej urządzeń. ZKZL przypomina, że zgodnie z postanowieniami umów najmu, najemca jest zobowiązany do zapewnienia corocznego serwisu zamontowanych urządzeń, w tym kotłów gazowych oraz gazowych podgrzewaczy wody, czyli popularnych junkersów, które znajdują się w miejskich lokalach. Te przeglądy i konwersacja powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dokumentację, która potwierdza wykonany przegląd, należy przechowywać w mieszkaniu. Jest to kluczowe, szczególnie kiedy najemca zauważy usterkę danego urządzenia. Dlaczego te regularne serwisy mają znaczenie dla bezpieczeństwa? Ponieważ zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
4: W przypadku przypadku pytań można się kontaktować z biurem obsługi klienta ZKZL lub terenowymi punktami obsługi klienta. A tymczasem bezpieczniej będzie na poznańskich Naramowicach. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Karpia i Nowej Mleczarskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy uczniowie mają czas na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami? O tym na początek tego wydania.
3: Edukacja w Poznaniu.
8: Rekrutacja ruszyła. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Miasto Poznań, tak jak w latach poprzednich, prowadzi nabór wspólnie z powiatem poznańskim. Anna Bartecka, kierownik Wydziału Oświaty. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 placówki z powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja też jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Młodzież od 3 do 7 lipca ma czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 13 lipca, dokładnie o godzinie 12, będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. I też od tego dnia rozpocznie się potwierdzanie woli przyjęcia.
4: A co z uczniami, którzy ubiegają się o przyjęcie, którzy ubiegać będą się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych?
8: Uczniowie, kandydaci do tych właśnie klas powinni śledzić informacje na stronach szkół, do których będą kandydować, w celu dowiedzenia się, kiedy są sprawdziane kompetencje językowych, predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznych. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie nabór. Tam także jest zakładka dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie inne przydatne wiadomości oraz oświadczenia do pobrania. Jeżeli jednak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, może się kontaktować także telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania lub też przez adres mailowy.
4: Przypomnę jeszcze, miasto Poznania od lat zachęca młodych ludzi do wyboru szkół, w których można nauczyć się konkretnego fachu. Od 2015 roku realizowana jest kampania Szacun dla zawodowców. W ramach tego projektu promowana jest wiedza o kształceniu branżowym.
3: Ważne dla mieszkańców Poznania.
4: Czas na temat inwestycyjny. Będzie kilka ważnych informacji dla kierowców.
9: Trwają prace budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Są one realizowane przez inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej. Przebudowa ulicy Piątkowskiej w pobliżu ulicy Trójpole jest prowadzona na odcinku prawie 200 metrów. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie. Zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej, która powstaje za torowiskiem tramwajowym. Przed skrzyżowaniem z ulicą Trójpole w kierunku centrum miasta powstanie dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. Po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej od ulicy Trójpole w kierunku Alei Solidarności powstanie droga dla rowerów, która będzie miała szerokość 2 metrów. Chodniki i jezdnia zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych będą zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie nowy zjazd z ulicy Juraszów w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Lutycka Szpital, który jest zlokalizowany pod ulicą Juraszu.
4: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wspomniane prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. A tymczasem w kalendarzu maja, więc miesiąc, którym zieleń najbardziej cieszy. Tymczasem przypominamy o konkursie Zielony Poznań. Od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywa pasja mieszkańców do roślin. Dzięki nim balkony, podwórka i ogrody zamieniają się w małe, zielone oazy. Jeśli tworzysz taką przestrzeń, warto ją pokazać i zgłosić się do konkursu.
3: Eko Poznań.
10: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
4: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
10: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych, ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
4: A jakie miejsca wygrały rok temu?
10: No, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, no miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, gdyż wiele z nich reprezentowało bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków. Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienia tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej, zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu.
4: A zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
11: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty. No a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy. I cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
4: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
11: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze fyrtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie, Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G/124. To znaczy, Cytadela jest blisko, a skoro już rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, to jeżeli ktoś się nią porusza, to najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań, jeżeli dojeżdżacie do nas tramwajem. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża.
4: Ja byłem u was na drzwiach otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
11: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
4: Co dobrego jeszcze u was? Was?
11: Mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami, między innymi darmowy biegowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
11: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
4: Dziękuję pięknie za rozmowę.
11: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki.
3: Kryminalny Poznań.
4: Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matyi w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy, licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 zł, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
4: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
12: Wydarzenia potrwają do końca czerwca.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
12: Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby 2 oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
4: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę. Dziś w naszym studio zagościł
13: Marek Frunzkowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
4: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
13: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą szczec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach, czy tutaj w okolicy, ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisem motorówek, wymiana olejów, w nich nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
4: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
13: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliżej. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
4: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
13: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
4: No właśnie, to co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
13: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję, tak? Czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs zdobycia umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
4: Na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
13: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych, więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
4: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla wielu Kopolan.
13: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić, a poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji, place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
4: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
13: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
4: Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy?
13: Około połowy czerwca, tak? Mówimy tu najpierw o tych trzech kąpieliskach nad jeziorami, o których mówiłem. Później jeszcze nam zostanie uruchomiona pływalnia w Parku Kasprowicza na sławnej arenie. Jeszcze później basen odkryty na ulicy Chwiałkowskiego, na ulicy Spychalskiego, ale tak zwana Chwiałka przez wielu jednak mieszkańców jest zapamiętana ta ulica. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z śnicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
4: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, którym dysponujecie, który pomaga w różnych sytuacjach.
13: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego. Kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik. Można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać. Tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam kład, przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać. No, sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
4: Pozwoli pan, to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
13: No, błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład zeszły rok zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie, więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci to jednak korzystanie z kąpieliska. chwil strzeżonych.
4: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
13: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
4: Pięknie dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję.
4: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania raport o stanie polskich metropolii. Jak wypadł Poznań? Czy stolica Wielkopolski ma problem z rozpoznawalnością? Mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
14: No, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że my naprawdę ten raport robimy w oparciu o dane. Znaczy zbieramy kilkaset wskaźników różnego typu. One się zmieniają, bo pewne wskaźniki, które 20 lat temu były odpowiednie, dzisiaj już nie odpowiadają sytuacji. Więc dopasowujemy się, świat się zmienia. Natomiast to nie są tylko nasze, to nie są odczucia. Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, ale z drugiej strony pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę tak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. Zauważamy to.
3: O tym się mówi.
14: Nie chodzi tylko o turystyczną rozpoznawalność, bo turystyczna to rzeczywiście można mieć w ogóle po tych doświadczeniach, które są w tej chwili na świecie z miastami, które cierpią z powodu nadmiaru turystów, to wcale nie mówimy, że jest ideałem ściąganie jak największej ilości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważne są też pewne skojarzenia. No, miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze działającą gospodarką, to jest miasto, które przyciąga w naturalny sposób i turystów też, ale też inwestorów przyciąga. Miasto, które jest obecne na kulturowej mapie bardzo wyraźnie, to też się kojarzy z tym miastem, gdzie umie się połączyć to, co najważniejsze dzisiaj w rozwoju, czyli pieniądze, ale jednocześnie umie się połączyć z kulturą, z intelektem, z wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To samo, jeśli chodzi o wyższe uczelnie. I tutaj muszę powiedzieć, że według tych danych, które my zestawiamy, postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, i Polaków, o tym nie wie w gruncie rzeczy. Ja słyszałem, Państwo pytali, czy impact coś zmienił. Pewnie jest tak, że jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
15: Jaka jest recepta, żeby to się zmieniło?
14: Trzeba stworzyć warunki. To nie są rzeczy, które robi prezydent miasta i miasto. To są rzeczy, na przykład kulturalne imprezy. To są rzeczy, które tak naprawdę są robione przez zawodowców w tej dziedzinie. Tu oczywiście miasto może wspierać, może zachęcać, natomiast trzeba stworzyć przede wszystkim warunki do tego, żeby to się odbywało. Takie rzeczy jak impact są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, natomiast jeden impact nie zmienia jeszcze kompletnie. Zresztą jak taki wizerunek był, powiedziałbym, taki zaniedbany przez bardzo wiele dekad, ale zaniedbany właśnie w tym sensie, że ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale na zewnątrz mało kto wiedział, jakim fajnym miastem jest Poznań. Barcelona po prostu pieniądze wydała i ogromne na to i przesadziła i niewłaściwą stronę. Dziś to trzeba też się uczyć lekcji, czyli metody powiększania, polepszania tego wizerunku oczywiście istnieją, to wiadomo, że są. Natomiast tutaj trzeba dobrze wiedzieć, co się chce. Ja myślę, że Poznań powinien przede wszystkim dążyć do tego, żeby być kojarzonym naprawdę z tym miastem nowoczesności, wysokiej jakości życia, przedsiębiorczości, bardzo dobrego otoczenia dla biznesu, ale w połączeniu z kulturą, z rozwojem intelektualnym. I kiedyś mówiliśmy, że Monachium może być wzorem dla Poznania, ale dzisiaj powiedziałbym, że wzorem dla Poznania powinien być Poznań. To znaczy już widać, że trudno jest znaleźć takie miasto na przykład w zachodniej Europie, o którym powiedzielibyśmy z czystym sumieniem, tak, to jest pewien ideał. 30 lat temu w porównaniu z tym, gdzie był Poznań, gdzie były inne polskie metropolie, wydawało się, że jak już będziemy porównywalni, Poznań porównywalny z Monachium, to już nic więcej nie będzie potrzeba. Dzisiaj wiemy, że na przykład niemieckie miasta wcale nie są już widziane jako ideał, ani z punktu widzenia jakości życia, ani ani nawet z punktu widzenia nowoczesności gospodarki, nie ujmując niczego Monachium. Więc tu trzeba oczywiście starać się jak najlepsze wzory poszczególnych działań brać, natomiast Poznań musi sam stać się wzorem dla siebie i musi sam wiedzieć, jak ci chce. Musi być miastem naprawdę rozpoznawalnym jako miasto zamożne, nowoczesne, rozwijające się, ale jednocześnie miasto znakomitego życia i intelektualnie tworząc dobre warunki dla intelektualnego rozwoju. To tutaj oczywiście jest też pewna rola uczelni, które powinny więcej w tym celu dawać. Przy całym szacunku, przy całym zauważeniu, że zwłaszcza w ostatniej dekadzie Poznań bardzo przyspieszył swój rozwój, to chyba wszyscy z tym zgadzają, nawet ci, którzy są tutaj na miejscu też, chociaż oczywiście wiele rzeczy cały czas może się nie podobać, ale ja cały czas uważam, że Poznań stać na więcej. To znaczy absolutnie nie jest tak, że Poznań osiągnął już ten swój szczyt i że może być tylko zadowolony z tego, co osiągnął. Moim zdaniem Poznań cały czas, ja oczekiwałbym od Poznania jeszcze więcej.
4: Nie możemy zapominać, że są miasta, które nas wyprzedzają.
14: W pewnych dziedzinach Wrocław oczywiście pokazał, że można osiągnąć więcej. Właśnie te skojarzenia Wrocławia na przykład. Wrocław jest znacznie bardziej rozpoznawalnym miastem to na świecie. I to nie chodzi tylko, jak powtarzam, o turystów przyjeżdżających na weekend, bo to może akurat wcale nie być marzeniem już w tej chwili, ale generalnie nawet polskie miasta, które w niektórych dziedzinach pokazały, że można osiągnąć więcej. Jak powiedziałem, Poznań musi sam dla siebie znaleźć swój własny model, bo już sięgnęliśmy tego momentu i to pewnie jest sukces nasz, że to już nie jest tak, że jest jakieś miasto zachodnie i marzymy o tym, żeby je po prostu, żeby na nim się wzorować. Potrzebujemy swojej niszy wykorzystującej najlepiej te atuty, które Poznań ma i przyczyniającej się do przyszłego rozwoju Poznania. Wiadomo, że na przykład miasto, które się kojarzy z bardzo dobrym życiem, jest miastem, które potrafi przyciągnąć. Konkretna rzecz to jest innowacyjna gospodarka. W Poznaniu jest stosunkowo mało tej aktywności, w porównaniu z innymi porównywalnymi. Jest za mało tej aktywności startupów, firm w tych nowych obszarach gospodarki najbardziej. To jest rzeczy, które kształtują dzisiaj pewnie wyobraźnię na temat tego, co to jest dobra gospodarka. Dzisiaj raczej nie myśli się o kolejnej fabryce, tylko prędzej właśnie o miejscu, gdzie stworzono firmę, która na przykład w internecie została, furorę zrobiła. Ta nowa gospodarka jest ewidentnie miejscem, gdzie Poznań powinien starać się być bardziej obecny.
4: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla.
16: Jeszcze te 30 lat temu, to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie. Także róbmy dalej swoje. Mamy też świadomość pewnych rzeczy, które musimy poprawić. Widzimy zmiany w gospodarce, czyli mam tu na myśli również to wszystko, co się wiąże z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, z tym sąsiedztwem Federacji Rosyjskiej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że musimy inwestować w naukę. Nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w Danii jest 8 uniwersytetów na całą Danię, a w Poznaniu też jest 8 publicznych uczelni, największym wyzwaniem będzie w tej chwili konsolidacja uczelni wyższych. Ostatniego noblistę w Polsce mieliśmy 100 lat temu w nauce, tak? To była Maria Curie-Skłodowska. Jeżeli my w tym obszarze się nie zmienimy, to my tego wzrostu moim zdaniem nie utrzymamy. Teraz też te wielkie inwestycje, które się wiążą z wykorzystaniem i jednego z większych centr, takich jak Beyond, czy też Politechniki, czy też tych elementów, które się wiążą z tym komputerem kwantowym, to są wszystko obszary, w które musimy inwestować, bo nie utrzymamy tej atrakcyjności inwestycyjnej. Mam świadomość tego, w jakim tempie gospodarka świata się zmienia. Natomiast póki co radzimy sobie i największe to, że te spostrzeżenia z raportu, czy te dane z raportu, one się pokrywają mniej więcej z naszymi analizami. W związku z tym to jest też pozytywne, że właściwie tylko mamy tak troszeczkę uporządkowaną tą strukturę i wiemy, w które obszary musimy bardziej doinwestować.
4: Podkreślał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Zaglądamy do poznańskiego ZOO.
17: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
4: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego ZOO.
17: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
18: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
4: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO.
18: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję w przyszłości, pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym ZOO w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i trzy samice.
4: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów.

0: To lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym.
1: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
0: Widzę, że jest tak, maluch?
1: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
0: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
1: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
0: W maju warto wybrać się tutaj?
1: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
2: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
0: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
3: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
4: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
5: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
0: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
6: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie.
7: Jest bardzo ładne, ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
8: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
9: Po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
0: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
9: Codziennie chodzę do szkoły.
0: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
10: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła, no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
0: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
10: Koniecznie.
0: A w tle co? Ptaki, tak?
10: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa.
0: Pięknie powiedziane, prawda? Duża oferta wypoczynkowa. Korzystajmy z takich uroków, tym bardziej, że mamy maj.
8: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Reklama.
7: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec.

0: Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
1: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
0: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
2: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
0: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
3: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
0: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego ósmy raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu. Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondie i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Celine Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Celine, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Celine wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Reklama.
7: Dzień dobry weekend.
4: Dzień dobry.
7: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa. A potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy. Bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia. Czyli młodzi nie jedzą.

Goo Goo Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
9: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
10: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
9: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany

0: W jednej z podwarszawskich miejscowości za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
1: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
2: A Kancelaria Premiera, bo?
3: Interesujemy się polityką.
2: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
3: Byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
4: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
0: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę Kolejorz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie? Radio Złote Przeboje. Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na 4. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo 5-krotnie znalazła się w pierwszej 10 i wczoraj również, czyli już 6 raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z eurowizyjną nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem 1 punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Tawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma, Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już szereg.

0: fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10:00. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel.

0: apele. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla was wyjściówki na Hello Rock Set, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z wami ja. Bardzo mi miło.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend. Z Radiem Złote Przeboje.
11: Bora!

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
14: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, to czas na wiadomości. Proszę bardzo.
8: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
9: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
8: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
9: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
8: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
10: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
8: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
11: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
8: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia,

0: że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo. Czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre

0: Jam i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami. Piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
9: Lato w Half Price.

0: nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living. 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
8: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
9: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
10: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
9: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
11: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
12: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
13: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
9: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
8: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu.

0: aut złomowych. Karbazar.pl.
1: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok, były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: tak. I tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: no jasne, to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na pustyni, wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli Modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę. Tej piosenki to miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobało, tak?
2: Bo mnie się nie podobało.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj się, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z byłym moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna. No gdzieś...
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, no to wszyscy mi to już szaleją.
1: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: 3, 4.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, 3, 4.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny, na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia. Traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce
2: no
1: zaszło, pojawił się mróz, no zdarza się.
2: To jest śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: To szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie.

0: Ta niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?

0: Nowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
7: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
8: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
7: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
9: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
7: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
10: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
7: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
11: Pogoda.
6: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10.
12: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
6: Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Tomaszem Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo
1: ciężkie. No bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet ten taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem wychodzi... w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażałam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam. Noc po ciężkim dniu.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
3: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Bo myślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, ja nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja ją już chętnie nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
11: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
12: Lato w Half Price.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być jak chłopcem, to? Bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówili, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec,
2: będzie
1: naprawdę.
2: Chłopiec. Mama
1: cała
2: wybrała, no Przemek, no, Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krnąbrna i powiedziała, nie, ja urodzę to dziecko. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała, ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12:30.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam

0: Łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
5: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
6: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
5: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
7: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
5: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
6: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
5: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
4: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
0: Pogoda.
3: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
8: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: 3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80., nagrywała czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Reklama.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15, to teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.

też, żeby dorobić do kieszonkowego, śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje, do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaram w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio. No i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, no a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną, to classic nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks.

0: na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
4: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
3: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
5: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
3: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Pogodne niebo mamy na północy kraju, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Trzy minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15 to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't

No Mercy w radiu Złote Przeboje do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
1: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
0: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
2: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kiliańskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No, mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake me up before you go-go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Rockset w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim
1: zadowolona.
0: Razie.
1: Zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.

Aktuet w Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
0: Reklama.
6: Dzień dobry, wieczór. Niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała.

0: Osobisty przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
1: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
0: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radio Złote Przeboje, lekcja francuskiego Alize Rzepa Weton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo i wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami, ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków, Nie zabije nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Reklama.
12: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje. W Radiu Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pas.

0: niestety. No i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i no udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
1: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

To jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszkoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani. Już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od pieniędzy, tym razem dla rodzinnych ogrodów działkowych. Na pytanie, jakie było zainteresowanie dotacjami, Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiada.
11: Zauważamy, że z roku na rok jest ogromne, stąd też my zwiększyliśmy pulę dofinansowania, bo na początku, jak zaczęliśmy 9 lat temu, to była kwota 500 000, teraz mamy już 1 000 000 zł, ale na przykład w tym ostatnim konkursie 7 ogrodów działkowych wygrało konkurs, ma tą dotację, a ponad 20 wniosków złożonych, czyli jednak konkurencja jest duża.
9: Blisko mieszkańców.
11: Wszystkie wnioski były dobre, no ale wygrały najlepsze. Taka jest już formuła konkursu. Zmieniliśmy dla temu zasady, że mamy możliwość dotowania do 200 000 zł. Oczywiście musi również być wkład własny, ale dzięki temu te ogrody są bardziej funkcjonalne, bardziej przyjemne do przebywania dla samych działkowców. To są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, to jest remont domu działkowca, czy stworzenie takiej strefy na przykład dla dzieci. Także wszystkie te inwestycje są potrzebne.
10: A co z ogródkiem Energetyk 1 na północy Ostrowa Tumskiego?
11: Znaczy w tym przypadku wiemy, że sprawa jest mocno skomplikowana, ponieważ tam będzie prowadzona inwestycja, ale za każdym razem taką mamy wypracowaną zasadę, że w momencie, kiedy wywłaszczamy działkowców, zdarza się to naprawdę bardzo, bardzo rzadko, dostają grunt zamienny, czyli zamienne działki. Tak było w przypadku rozbudowy stadionu miejskiego. Wszyscy działkowcy chętni dostali wzrost za nakłady oraz grunt, działkę zamienną. I tak samo będzie w przypadku Energetyka, ale jeszcze trochę czasu. Jest trochę takich miejsc. Ja przypomnę, że w te działki w momencie, kiedy były przygotowania euro, były na Starłęce. Natomiast teraz są to działki na Ramowicach. Także w tamtym rejonie Poznania te działki są przygotowywane. Także proszę tu się nie martwić. Żaden ten działkowiec nie będzie pokrzywdzony. Ja też rozmawiając z prezesami Rodu Energetyk mówiłem, też na ich prośbę, że do czasu, kiedy nie wjedzie spycharka na te ogrodne, na części inwestycja, oni będą mogli użytkować te działki, tym bardziej, że całą przygotowanie inwestycji, poza na budowie tak

0: teren na terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury. Oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przepaść, no, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy. Ale na pewno te tereny zielone są potrzebne. W Poznaniu ich jest bardzo dużo, jesteśmy z tego dumni, ale kolejne nie zaszkodzi.
1: Zbigniew Konkol, prezes II Armii Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to są pieniądze duże, ale małe, ponieważ inwestycja, którą robimy dwuetapowo, jedna została zrobiona w 2024 roku, ta tamta część ogrodu, wymiana rur, które zasilają działki potem do podlewania do infrastruktury, a ta druga część, to będzie robiona w tym roku, będzie kosztowała 850 tysięcy. Poprzednia kosztowała 750, ale to były inne pieniądze, jak się okazuje. Następna sprawa, bardzo dużo zawdzięczamy działkowiczom, którzy płacili po 200 zł rocznie, a działkowiczów mamy 840 i doprowadzili do sumy 520 tysięcy złotych, które pozwoliły nam uzyskać maksymalną ilość punktów w tym konkursie od pana dyrektora, który był przewodniczącym komisji. I ja uważam, że to jest duży wysiłek, bo infrastruktura jest stara, ma 40 lat. To się przejawia tym, że tam są, w ziemi są rury. Rury są stalowe albo one są przerdzewiałe, no i zaczyna woda wypływać na górę. Woda ma to do siebie, że jak ona płynie, to ona płynie tam, gdzie jest najlżej, tak? I tak, ona tu wypływa, ale tam pękło. A to są duże pieniądze dodatkowe, które nam wypływają z budżetu, który mamy. Nie mamy za dużego budżetu. W tym roku będzie dofinansowanie od prezydenta miasta i 45 tysięcy dostaliśmy od wojewody i jeszcze dostaniemy z Warszawy około 25 tysięcy na tą samą inwestycję. W tym roku były dwie awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej. Jakieś, no, bez przesady, 30 parę pęknięć, bo każda działka ma studzienkę. W tej studzience jest kran i te krany, jeżeli ktoś nie otworzył przed zimą, żeby woda spłynęła, popękały, no. A te krany, liczniki mają, i w tych studzienkach są liczniki, te liczniki również uszkadzają się. Próbujemy to uregulować, ale regulację może zrobić tego walne zebranie, bo nie wolno nam karać działkowicza, ale walne zebranie to może zrobić. Powiem, że ja w tej chwili, żeby rozpocząć tą inwestycję, muszę zrobić przetarg. A żeby zrobić przetarg, ja muszę mieć kompletne pieniądze. I mam te pieniądze na dzisiaj, na tą drugą część, te 850 tysięcy. Także jestem spokojny. I nie mógłbym robić przetargu po prostu, nie mając zabezpieczenia finansowego.
2: Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu Polski Związek Działkowców. W Poznaniu działek wolnych nie ma. Jeżeli są, to są tylko z odzysku. Ktoś, powiedzmy, nie ma sił, rezygnuje, sprzedaje działkę. I my nawet mamy kłopoty z tym, żeby prowadzić jakąś listę oczekujących, bo ich nie ma. No po prostu ona, ktoś ogłasza, wisi ogłoszenie na tablicy i za chwilę znajduje się chętny, przychodzi, podpisują umowę przeniesienia praw do działki, przychodzą do nas już z dokumentami podpisanymi i praktycznie natychmiast sprawa się załatwia. Także rzeczywiście boom dalej jest. To się nie zmieniło. Wszystko po trochu. Na pewno jednym z chyba najważniejszych takich argumentów o tym, że mieć działkę, to jest ta właśnie przestrzeń. Przecież tutaj w sobota, niedziela to tętni to życiem. To są całe rodziny, które przyjeżdżają. Te grille, nie grille, odpoczynek, no i przede wszystkim kontakt z naturą, świeżym powietrzem. I z drugim człowiekiem, dokładnie tak. Ale także, no, niestety jest i nieco ciemniejsza strona ogrodów działkowych, próba przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. No, prawo budowlane, które jak Państwo widzi, no, daje szansę, że możemy budować coś takiego, jak na przykład, no, do 35 metrów kwadratowych. Jak to ktoś zrobi, to powstaje taki mały domek, w którym można tworzyć warunki życiowe. Ustawa zakazuje przebywania stałego, przeniesienia wszystkich czynności życiowych na teren ogrodu. Natomiast mówi się, że w ogrodach działkowych można przebywać w sezonie i tak dalej. Oczywiście granica jest bardzo płynna i ta granica jest często niestety gdzieś tam zamazywana przez działkowców. Najgorszą rzeczą jest to, jeżeli ja się, może dla działkowca, dla nas najłatwiej prowadzić działania, jeżeli ktoś się zamelduje na działkę. Choć meldunek też nie powinien mieć miejsca, z kolei urzędy mówią, to jest tylko i wyłącznie rejestracja pobytu. Natomiast jeżeli ktoś taki dokument przynosi, no to czarno na białym udowadnia, ja zamieszkałem na stałe i wtedy można stosować sankcje przewidziane w ustawie. I także to jest ten problem taki bolesny, chociaż mówię, on występuje przede wszystkim na terenie miasta i powiatu, natomiast

0: Natomiast tak, na skali okręgu to jest skala znikoma.
1: Susza to też wyzwanie, prawda?
0: No, nam zależy na klimacie, na ochronie środowiska, na tym, żeby rzeczywiście było ekologicznie. Stąd też między innymi od paru lat jeszcze ciągle mamy w okręgu i też dajemy wszystkim działkowcom poradniki, jak zagospodarować deszczówkę. To wszystko, co spada z nieba, co jest takim odpoczynkiem dla naszych pomp, które jednak no, muszą funkcjonować i pompować tą wodę. Na szczęście infrastruktura ogrodów jest wyposażona, ale tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj, niestety ona już jest zbudowana przed laty i rury pękają co wiosnę, szczególnie w warunkach, kiedy przez zimę wyłączamy wodę, bo na ogół woda nie jest całoroczna, na okres zimy się ją wyłącza, no to wiosną puszcza się i oczywiście wyskakują zaraz dziury, łatanie dziur i koszty. Dlatego też są duże potrzeby w zakresie właśnie modernizacji tej infrastruktury. Sieć wodociągowa, tak na tym ogrodzie działkowym już budowana od kilku lat, przebudowana, pół ogrodu zrobiono, teraz przystępujemy do drugiego etapu. Koszt zadania 800 tysięcy złotych, to jest potężna sprawa, dlatego dotacje, które uzyskujemy są wielką pomocą dla wszystkich działkowców ogrodów działkowych. Dzięki tym sieciom wodociągowym, które mamy, działkowcy starają się, myślę, że w dosyć racjonalny sposób używać tę wodę. I temu służy również to, że myśmy te sieci zbudowali na zasadzie, nie że włączasz sobie wodę i lejesz i nie ponosisz kosztów. Na ogół są opomiarowane pobory wody i ustalana jest jakaś stawka za tą wodę, która no, zachęca do oszczędzania, bo jak więcej wylejesz, to więcej zapłacisz. Na razie tej wody nam nie brakuje. No, troszczymy się o to, żeby rzeczywiście ta roślinność, którą posadzimy, szczególnie na działkach warzywnych, no, wymaga podlewania, bo bez tego nic nie urośnie. Natomiast na przykład na trawniki już tak akurat tak mocno nie lejemy, może w mniejszym stopniu. No, mamy jeszcze pewien problem z tymi basenami, które się napełniają, ale na szczęście to one jest napełnione raz na jakiś czas, a potem ta woda i tak trafi do gleby, więc to jest kolejna sprawa. No, łączenie przyjemnego z pożytecznym. To, że miasto daje nam te granty, daje nam w szerszym zakresie możliwość ich wykorzystania, bo Urząd Marszałkowski, on miał bardzo ściśle ukierunkowane kierunki inwestowania, czyli tylko woda, aleje i ogrodzenia. Natomiast tutaj mamy możliwość modernizacji sieci energetycznych, budowa, czy powiedzmy sobie wsparcie w zakresie domów działkowca, infrastruktura rekreacyjna, place zabaw, takie te siłownie plenerowe, no i wiele, wiele innych zadań, które ogrody podejmują dla siebie, które mają poprawić warunki do wypoczynku i rekreacji dla ludzi, także zachęcić ludzi do przychodzenia, nawet i ławeczki, żeby były w ogrodach, żeby ten odwiedzający miał gdzie przysiąść, choćby nawet tutaj proszę na placu zabaw, jakieś też są, gdzie można, dzieci, rodzice są razem, mają warunki do działania, nawet ta rekreacja, ten stół do ping-ponga, on tu ciągle grają, ciągle coś się dzieje. Ogród naprawdę żyje, tętni życiem i on jest potrzebny.
2: Było o pieniądzach dla rodzinnych ogrodów działkowych, a w naszym magazynie Czas na Stare Miasto.
3: Kryminalny Poznań.
2: Zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież z włamaniem do kontenera budowlanego.
4: Dwóch mężczyzn weszło na teren budowy przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu w poszukiwaniu łatwego zarobku. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ich celem stał się kontener budowlany, w którym sprawcy mieli nadzieję znaleźć drogocenny łup. Najpierw uszkodzili rolety antywłamaniowe, a następnie po wybiciu szyby w oknie dostali się do wnętrza kontenera. Stamtąd ukradli radiostację oraz narzędzia, których łączna wartość wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni o włamaniu i kradzieży sprzętu dowiedzieli się dopiero 2 marca, po powrocie do pracy. Na miejsce wezwano policjantów z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto, którzy od razu podjęli działania zmierzające do zatrzymania sprawców kradzieży. Śledczy m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu ustalili tożsamość obu mężczyzn. Dzięki wspólnym działaniom policyjnych śledczych oraz kryminalnych podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani pod koniec kwietnia. Jeden z nich, 38-letni mieszkaniec Poznania, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się osobą poszukiwaną do dwóch innych spraw, w których sądy orzekły łącznie ponad 3 lata pozbawienia wolności. Ponadto mężczyźni w przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
2: Za popełnione czyny grozi im teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.
3: Zmieniamy temat.
2: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przypomina o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
5: Te przeglądy są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia, a także zapewnienia sprawności technicznej urządzeń. ZKZL przypomina, że zgodnie z postanowieniami umów najmu, najemca jest zobowiązany do zapewnienia corocznego serwisu zamontowanych urządzeń, w tym kotłów gazowych oraz gazowych. gazowych podgrzewaczy wody, czyli popularnych junkersów, które znajdują się w miejskich lokalach. Te przeglądy i konwersacja powinny być wykonane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Dokumentację, która potwierdza wykonany przegląd, należy przechowywać w mieszkaniu. Jest to kluczowe, szczególnie kiedy najemca zauważy usterkę danego urządzenia. Dlaczego te regularne serwisy mają znaczenie dla bezpieczeństwa? Ponieważ zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
2: W przypadku pytań można się kontaktować z biurem obsługi klienta ZKZL lub terenowymi punktami obsługi klienta. A tymczasem bezpieczniej będzie na poznańskich Naramowicach. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Karpia i Nowej Mleczarskiej. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy uczniowie mają czas na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami? O tym na początek tego wydania.
3: Edukacja w Poznaniu.
6: Rekrutacja ruszyła. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Miasto Poznań, tak jak w latach poprzednich, prowadzi nabór wspólnie z powiatem poznańskim. Anna Bartecka, kierownik Wydziału Oświaty. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 placówki z powiatu. Podobnie jak w latach poprzednich, nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Podobnie jak w latach poprzednich, rekrutacja też jest prowadzona elektronicznie przez system nabór. Młodzież od 3 do 7 lipca ma czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 13 lipca, dokładnie o godzinie 12, będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. I też od tego dnia rozpocznie się potwierdzanie woli przyjęcia.
2: A co z uczniami, którzy ubiegają się o przyjęcie, którzy ubiegać będą się o przyjęcie do szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych?
6: Uczniowie, kandydaci do tych właśnie klas powinni śledzić informacje na stronach szkół, do których będą kandydować, w celu dowiedzenia się, kiedy są sprawdziane kompetencje językowych, predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznych. Dodatkowe informacje o ofercie można znaleźć na stronie nabór. Tam także jest zakładka dokumenty, gdzie znajdują się wszystkie inne przydatne wiadomości oraz oświadczenia do pobrania. Jeżeli jednak ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, może się kontaktować także telefonicznie z pracownikami Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania lub też przez adres mailowy.
2: Przypomnę jeszcze, miasto Poznania od lat zachęca młodych ludzi do wyboru szkół, w których można nauczyć się konkretnego fachu. Od 2015 roku realizowana jest kampania Szacun dla zawodowców. W ramach tego projektu promowana jest wiedza o kształceniu branżowym.
3: Ważne dla mieszkańców Poznania.
2: Czas na temat inwestycyjny. Będzie kilka ważnych informacji dla kierowców.
7: Trwają prace budowlane w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Są one realizowane przez inwestora zewnętrznego na podstawie umowy partycypacyjnej. Przebudowa ulicy Piątkowskiej w pobliżu ulicy Trójpole jest prowadzona na odcinku prawie 200 metrów. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie. Zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej, która powstaje za torowiskiem tramwajowym. Przed skrzyżowaniem z ulicą Trójpole w kierunku centrum miasta powstanie dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. Po zachodniej stronie ulicy Piątkowskiej od ulicy Trójpole w kierunku Alei Solidarności powstanie droga dla rowerów, która będzie miała szerokość 2 metrów. Chodniki i jezdnia zyskają nową nawierzchnię. Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych będą zamontowane fakturowe oznaczenia nawierzchni dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna Przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Ponadto w ramach zadania wybudowany zostanie nowy zjazd z ulicy Juraszów w drogę wewnętrzną wraz z chodnikiem i drogą rowerową. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący do przystanku tramwajowego Lutycka Szpital, który jest zlokalizowany pod ulicą Jurasz.
2: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wspomniane prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. A tymczasem w kalendarzu maja, więc miesiąc, którym zieleń najbardziej cieszy. Tymczasem przypominamy o konkursie Zielony Poznań. Od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywa pasja mieszkańców do roślin. Dzięki nim balkony, podwórka i ogrody zamieniają się w małe, zielone oazy. Jeśli tworzysz taką przestrzeń, warto ją pokazać i zgłosić się do konkursu.
3: Eko Poznań.
8: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
2: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
8: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
2: A jakie miejsca wygrały rok temu?
8: Miejska komisja konkursowa, która dokonała oceny, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenionego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, gdyż wiele z nich reprezentowało bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługowały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków. Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32 edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33 edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej, zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, Fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu.
2: A zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę w moim studio zagościła
9: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty. No, a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała, także bardzo się cieszymy. I cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
2: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
9: Zgadza się. Akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze Fyrtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko, a skoro już rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, to jeżeli ktoś się nią porusza, to najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań, jeżeli dojeżdżacie do nas tramwajem. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża.
2: Ja byłem u Was na drzwiach otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u Was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
9: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami zależy, z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
2: Co dobrego jeszcze u Was?
9: Mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto.
2: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
9: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę.
9: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. 400 czujek dymu i czadu trafi do poznańskich seniorów i seniorek. To efekt współpracy Poznania i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która przekazała miastu urządzenia. Sprzęt zostanie zamontowany w domach osób starszych oraz z niepełnosprawnościami mieszkających w stolicy Wielkopolski oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład samotnie prowadzących gospodarstwo domowe lub żyjących pod jednym dachem z inną osobą wymagającą wsparcia i opieki.
3: Kryminalny Poznań.
2: Seria kradzieży w poznańskich sklepach zakończona. 36-latka została deportowana z Polski.
4: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia kobiety, która miała odpowiadać za kradzież ubrań oraz biżuterii w jednym ze sklepów zlokalizowanych w galerii handlowej przy ulicy Matyi w Poznaniu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Na miejscu funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań-Wilda potwierdzili kradzież produktów, których wartość przekroczyła 1000 zł. Obywatelka Ukrainy, licząc na uniknięcie surowych konsekwencji, prosiła mundurowych o ukaranie jej jedynie mandatem. Było to jednak niemożliwe, nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia. Nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a ich zdecydowany początek. Policjanci szybko ustalili, że to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta dwukrotnie w przeciągu ostatnich kilku miesięcy miała dopuścić się również innych kradzieży. Podczas jednej z nich łączna kwota skradzionych produktów także przekroczyła kwotę 800 zł, stanowiącą granicę między przestępstwem a wykroczeniem. W związku z powtarzającym się notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wildeckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, która pod ich nadzorem przekroczyła granicę i powróciła do swojego kraju.
2: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
10: Wydarzenia potrwają do końca czerwca.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Poznania.
10: Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne. Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście, gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz usługami elektronicznymi. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami. Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informator dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również w zakładce Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Porady i dyżury telefoniczne będą odbywać się oczywiście również w Poznaniu. 19 maja zapraszamy w godzinach od 10 do 12 do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mierzyńskiego 24 do punktu informacyjno-konsultacyjnego. Natomiast 26 maja od 10 do 13 zapraszamy do siedziby drugiego oddziału ZUS w Poznaniu przy ulicy Starołęckiej na drzwi otwarte w ZUS z udziałem PFRON-u, NFZ-u i Poznańskiego Towarzystwa Amazonki.
2: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Czas na kolejny temat, a w zasadzie na dłuższą rozmowę. Dziś w naszym studio zagościł
11: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
2: Coraz bliżej do sezonu letniego, do sezonu kąpielowego. Przygotowania już się rozpoczęły?
11: Tak, przygotowania tak naprawdę już się rozpoczęły od kwietnia. Mają one charakter wielopłaszczyznowy, tak? Powoli rekrutujemy ratowników na naszej stronie, którzy będą szczec bezpieczeństwa. Bierzemy udział w przetargach, aby prowadzić takie kąpieliska w różnych gminach, czy tutaj w okolicy, ale także to są prace związane z sprzętem, tak? Czy serwisem motorówek, wymiana olejów, w nich nasza flota samochodowa, poprawki jakieś malarskie w sanitariatach. Ruszyliśmy pełną parą.
2: To może tak powróćmy do ratowników. Ilu ratowników potrzeba u nas tutaj w Wielkopolsce?
11: Jest kilka operatorów, którzy zatrudniają ratowników. U nas prawie jest to 400 osób. Bardzo różnie. Przede wszystkim są to jeziora, bo bardzo właściwie każda gmina prowadzi jakieś kąpielisko dla swoich mieszkańców, ale też są to baseny i w wielu sytuacjach baseny odkryte, które dodatkowo potrzeba jeszcze większej ilości ratowników, chociażby arena czy słynna Chwiałka u nas tutaj w Poznaniu najbliższa. No jest duże zapotrzebowanie na ratowników. Rozpoczęliśmy kurs, który już się toczy. Kolejny kurs przewidziany jest w lipcu i w sierpniu, ale widzimy takie zainteresowanie, którzy ratownicy już jakiś czas temu przystąpili do kursów z tym realnym zamierzeniem, że podejmą pracę zaraz po skończeniu kursu, czyli gdzieś na początku czerwca.
2: Kto może zostać ratownikiem? Każdy?
11: Tego bym nie powiedział, bo są wymagane jednak dosyć dużo umiejętności pływackie. Jest takie zaliczenie końcowe, mianowicie 400 metrów poniżej 8 minut. Powiem to, przeliczę to inaczej, 16 basenów poniżej 8 minut 25-metrowych i to jest na egzaminie końcowym. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie jest na tyle rozpływany, żeby to ten dystans zaliczyć na samym początku, to on sobie nie poradzi z tym kursem, będzie się męczył, będzie przystawał. No ten kurs sprawi mu duży kłopot i jest w stanie go nie ukończyć. Dlatego zawsze na samym początku robimy ten test sprawdzający. Jeżeli ktoś ma taką wytrzymałość, to go przyjmujemy i uczymy tego ratownictwa. A natomiast jeżeli ktoś nie rokuje tak fizycznie dobrze, to proponujemy mu, żeby za pół roku przyszedł, za rok i te swoje umiejętności podciągnął w zakresie własnym.
2: No właśnie, to co pan powiedział, ktoś nie jest rozpływany, ma na to rok, by podszkolić się po prostu, chodzić na przykład systematycznie na basen.
11: Tak, no bo nie jest rolą instruktorów WOPR-u robić komuś nadzieję, tak? Czyli widzimy, że osoba sobie nie radzi pływacko, ale przyjmijmy go, bo co? Bo cud się zdarzy? No nie ma takiego cudu, żeby 2 miesiące nadrobić bardzo duże braki pływackie, tak? Natomiast zawsze mówimy, że można przyjść do nas, co kurs sprawdzić się, my zmierzymy ten czas bezpłatnie, powiemy, czy to już, czy to jeszcze coś trzeba dopracować. I mamy wiele osób, z którymi tak współpracujemy, którzy sobie dodatkowo gdzieś poprawiają techniki pływackie, wytrzymałość, wracają do nas po roku, po dwóch, po trzech i naprawdę są dobrymi ratownikami. Bo trzeba sobie jedną rzecz bardzo istotną podkreślić. Kurs na ratownika wodnego to jest kurs, zdobycie umiejętności ratowniczych, gdzie dobre umiejętności, a nawet doskonałe pływackie, to jest absolutne minimum i podstawa. I tu od tego zaczynamy i uczymy ratownictwa wodnego.
2: Na co mogą liczyć tacy przyszli ratownicy?
11: Na co mogą liczyć? Na pierwszą pracę, na przygodę, bo bardzo wielu ratowników na przykład wyjeżdża czy to nad morze, czy to na Mazury, czy to na takie obiekty, które zapewniają zakwaterowanie, tak? Czyli no, od 10 do 18 pracują, ale popołudnia są dla nich, to są pierwsze takie wakacje kilkumiesięczne, gdzie sami muszą się zatroszczyć o siebie, o ubiór, o jedzenie, o czas wolny. No, dla wielu ratowników jest to przygoda. Łącznie z tym, że są też osoby, które na przykład do Stanów Zjednoczonych wyjeżdżają w ramach programów, które są prowadzone i wspierają służby ratownicze w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Miami czy w innych ciekawych. Więc możliwości są bardzo, bardzo szerokie i horyzonty to niekoniecznie najbliższy basen osiedlowy, ale świat stoi otworem.
2: Świat stoi otworem, ale my jesteśmy w Poznaniu i chciałbym zapytać o te akweny, które będą czynne, o te kąpieliska, które będą czynne dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
11: Tradycja nasza nie uległa zmianie, mianowicie będzie to kąpielisko nad jeziorem Rusałka, będzie to kąpielisko nad jeziorem Strzeszynek, będzie to kąpielisko nad jeziorem Kiekrz, tak zwane Krzyżowniki, i będzie to kąpielisko Kiekrz, plaża od ulicy Księdza Nawrota przy kościele. I tu podkreślam bardzo ważną rzecz. Tam mieliśmy bardzo duży problem z parkingiem. Wchodziło dosłownie 20-30 samochodów i nie było gdzie tych samochodów zaparkować. W okresie zimowym poznańskie ośrodki sportu i rekreacji zburzyły stary ośrodek policyjny i naprzeciwko dworca kolejowego powstał parking na kilkaset miejsc parkingowych, więc wystarczy dojść dosłownie 100 metrów do tej plaży i możemy sobie w spokoju ten samochód zostawić. A poza tym na tym obiekcie po ośrodku policyjnym w Kiekrzu, widziałem już plany, ma powstać bardzo dużo ciekawych inwestycji. Place zabaw, kąciki z zielenią, różne miejsca, do infrastruktura do wypoczynku, boiska do piłki nożnej, do siatkówki, więc szykuje nam się, może jeszcze nie w tym sezonie, ale w najbliższym czasie w tamtym rejonie, naprawdę wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.
2: To bardzo dobra informacja, ale powracając jeszcze do ratowników, chciałbym zapytać, na czym polega ich praca? No wiadomo, oni dbają o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z tych uroków właśnie wodnych, ale co jeszcze oni robią?
11: Ja bym to ich zadania zamknął tak naprawdę w jednym zdaniu. Jest to nadzór i reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy. Trochę zacytowałem ustawę, ale tak to wygląda. Ratownik musi patrzeć, co się dzieje, musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się.
2: Kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy?
11: Około połowy czerwca, tak? Mówimy tu najpierw o tych trzech kąpieliskach nad jeziorami, o których mówiłem. Później jeszcze nam zostanie uruchomiona pływalnia w Parku Kasprowicza na sławnej arenie. Jeszcze później basen odkryty na ulicy Chwiałkowskiego, na ulicy Spychalskiego, ale tak zwana Chwiałka przez wielu jednak mieszkańców jest zapamiętana ta ulica. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z śnicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
2: A powróćmy jeszcze do sprzętu, bo tutaj ogromną rolę też odgrywa ten sprzęt, który dysponujecie, które pomaga w różnych sytuacjach.
11: Tak, proszę uwierzyć, że sprzęt to jest nasz numer jeden i bardzo staramy się, aby ten sprzęt pozyskiwać. Od zeszłego roku kupiliśmy nowy samochód Isuzu terenowy z wyciągarką, który nam będzie bardzo pomagał. Kupiliśmy dwie łódki lekkie do ratownictwa wodnego. Kolejne drony. Nasze drony posiadają głośnik. Można na przykład podlecieć do kąpiącego się na środku jeziora i powiedzieć, niech pan wróci, albo komunikat głosowy przekazać. Tak, idziemy ku nowoczesności. W zeszłym roku przybyły nam kład, przybyły nam roboty podwodne, które są w stanie przeszukiwać dno. Sprzęt jest dla nas bardzo ważny i staramy się inwestować każde środki, które wytworzymy właśnie na zakup i polepszanie naszego parku maszynowego.
2: Pozwoli pan, to jeszcze zapytam o takie błędy, jakie najczęściej popełniamy.
11: No, błąd jest jeden kardynalny. Niekorzystanie z kąpielisk strzeżonych. Szanowni Państwo, na kąpieliskach strzeżonych według statystyk nie tonie się. Nie notujemy utonięć na kąpieliskach strzeżonych. Jeżeli były w latach ubiegłych, to pojedyncze, tak? To proszę sobie zestawić na przykład z zeszłego roku zero utonięć na kąpieliskach strzeżonych versus prawie 500 na kąpieliskach niestrzeżonych. Naprawdę ratownik jest po to, żeby nam pomóc, żeby w razie problemu czy potrzeby zainterweniować i ochronić nasze życie, więc największym bezpieczeństwem dla nas, dla naszych dzieci, to jednak korzystanie z kąpielisk strzeżonych.
2: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
11: Marek Frąckowiek, rzecznik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego i wiceprezes tej organizacji.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.
2: I jeszcze jeden temat. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania raport o stanie polskich metropolii. Jak wypadł Poznań? Czy stolica Wielkopolski ma problem z rozpoznawalnością? Mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
12: No, ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że my naprawdę ten raport robimy w oparciu o dane. Znaczy zbieramy kilkaset wskaźników różnego typu. One się zmieniają, bo pewne wskaźniki, które 20 lat temu były odpowiednie, dzisiaj już nie odpowiadają sytuacji. Więc dopasowujemy się, świat się zmienia. Natomiast to nie są tylko nasze, to nie są odczucia. Z jednej strony oczywiście widać poprawę, jeśli chodzi o na przykład rozpoznawalność, ale z drugiej strony pewne przeszukiwania w internecie, na forach, choćby tego typu wskaźniki, pokazują, że cały czas ta rozpoznawalność jest zdecydowanie mniejsza niż wielu innych miast, a biorąc pod uwagę tak atrakcyjność Poznania, tak obiektywnie jak człowiek tutaj jest, to stwierdza, że to jest bardzo ładne miasto. Zauważamy to.
3: O tym się mówi.
12: Nie chodzi tylko o turystyczną rozpoznawalność, bo turystyczna to rzeczywiście można mieć w ogóle po tych doświadczeniach, które są w tej chwili na świecie z miastami, które cierpią z powodu nadmiaru turystów, to wcale nie mówimy, że jest ideałem ściąganie jak największej ilości. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ważne są też pewne skojarzenia. Miasto, które się kojarzy dobrze, kojarzy się z wysoką jakością życia, kojarzy się z dobrze działającą gospodarką, to jest miasto, które przyciąga w naturalny sposób i turystów też, ale też inwestorów przyciąga. Miasto, które jest obecne na kulturowej mapie bardzo wyraźnie, to też się kojarzy z tym miastem, gdzie umie się połączyć to, co najważniejsze dzisiaj w rozwoju, czyli pieniądze, ale jednocześnie umie się połączyć z kulturą, z intelektem, z wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To samo, jeśli chodzi o wyższe uczelnie. I tutaj muszę powiedzieć, że według tych danych, które my zestawiamy, postęp oczywiście jest, natomiast my wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy, tych, których badamy, i Polaków, o tym nie wie w gruncie rzeczy. Ja słyszałem Państwa pytać, czy impact coś zmienił. Znaczy pewnie jest tak, że jedna impreza tutaj nie zmieni wszystkiego.
13: Jaka jest recepta, żeby to się zmieniło?
12: Trzeba stworzyć warunki. To nie są rzeczy, które robi prezydent miasta i miasto. To są rzeczy, na przykład kulturalne imprezy. To są rzeczy, które tak naprawdę są robione przez zawodowców w tej dziedzinie. Tu oczywiście miasto może wspierać, może zachęcać, natomiast trzeba stworzyć przede wszystkim warunki do tego, żeby się odbywało. Takie rzeczy jak impact są oczywiście bardzo dobrym pomysłem, natomiast jeden impact nie zmienia jeszcze kompletnie. Zresztą jak taki wizerunek był, powiedziałbym, taki zaniedbany przez bardzo wiele dekad, ale zaniedbany właśnie w tym sensie, że ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale na zewnątrz mało kto wiedział, jakim fajnym miastem jest Poznań. Barcelona po prostu pieniądze wydała i ogromne na to i przesadziła i niewłaściwą stronę. Dziś to trzeba też się uczyć lekcji, czyli metody powiększania, polepszania tego wizerunku oczywiście istnieją, to wiadomo, że są. Natomiast tutaj trzeba dobrze wiedzieć, co się chce. Ja myślę, że Poznań powinien przede wszystkim dążyć do tego, żeby być kojarzonym naprawdę z tym miastem nowoczesności, wysokiej jakości życia, przedsiębiorczości, bardzo dobrego otoczenia dla biznesu, ale w połączeniu z kulturą, z rozwojem intelektualnym. I kiedyś mówiliśmy, że Monachium może być wzorem dla Poznania, ale dzisiaj powiedziałbym, że wzorem dla Poznania powinien być Poznań. To znaczy już widać, że trudno jest znaleźć takie miasto na przykład w zachodniej Europie, o którym powiedzieliby, byśmy z czystym sumieniem, tak, to jest pewien ideał. 30 lat temu w porównaniu z tym, gdzie był Poznań, gdzie były inne polskie metropolie, no wydawało się, że jak już będziemy porównywalni, Poznań porównywalny z Monachium, no to już nic więcej nie będzie potrzeba. Dzisiaj wiemy, że na przykład niemieckie miasta wcale nie są już widziane jako ideał, ani z punktu widzenia jakości życia, ani nawet z punktu widzenia nowoczesności gospodarki, nie ujmując niczego Monachium. Więc tu trzeba oczywiście starać się jak najlepsze wzory poszczególnych działań brać, natomiast Poznań musi sam stać się wzorem dla siebie i musi sam wiedzieć, jak ich chce. Musi być miastem naprawdę rozpoznawalnym jako miasto zamożne, nowoczesne, rozwijające się, ale jednocześnie miasto znakomitego życia i intelektualnie tworząc dobre warunki dla intelektualnego rozwoju. To tutaj oczywiście jest też pewna rola uczelni, które powinny więcej w tym celu dawać. Przy całym szacunku, przy całym zauważeniu, że zwłaszcza w ostatniej dekadzie Poznań bardzo przyspieszył swój rozwój, to chyba wszyscy z tym zgadzają, nawet ci, którzy są tutaj na miejscu też. Chociaż oczywiście wiele rzeczy cały czas może się nie podobać. Ale ja cały czas uważam, że Poznań stać na więcej. To znaczy absolutnie nie jest tak, że Poznań osiągnął już ten swój szczyt i że może być tylko zadowolony z tego, co osiągnął. Moim zdaniem Poznań cały czas, ja oczekiwałbym od Poznania jeszcze więcej.
2: Nie możemy zapominać, że są miasta, które nas wyprzedzają.
12: W pewnych dziedzinach Wrocław oczywiście pokazał, że można osiągnąć więcej. Właśnie te skojarzenia Wrocławia na przykład. Wrocław jest znacznie bardziej rozpoznawalnym miastem to na świecie. I to nie chodzi tylko, jak powtarzam, o turystów przyjeżdżających na weekend, bo to może akurat wcale nie być marzeniem już w tej chwili, ale generalnie nawet polskie miasta w niektórych dziedzinach pokazały, że można osiągnąć więcej. Jak powiedziałem, Poznań musi sam dla siebie znaleźć swój własny model, bo już sięgnęliśmy tego momentu i to pewnie jest sukces nasz, że to już nie jest tak, że jest jakieś miasto zachodnie i marzymy o tym, żeby na nim się wzorować. Potrzebujemy swojej niszy wykorzystującej najlepiej te atuty, które Poznań ma i przyczyniającej się do przyszłego rozwoju Poznania. Wiadomo, że na przykład miasto, które się kojarzy z bardzo dobrym życiem, jest miastem, które potrafi przyciągnąć. Konkretna rzecz to jest innowacyjna gospodarka. W Poznaniu jest stosunkowo mało tej aktywności, znaczy w porównaniu z innymi porównywalnymi. Jest za mało tej aktywności startupów, firm w tych nowych obszarach gospodarki najbardziej. To jest rzeczy, które kształtują dzisiaj pewnie wyobraźnię na temat tego, co to jest dobra gospodarka. Dzisiaj raczej nie myśli się o kolejnej fabryce, tylko prędzej właśnie o miejscu, gdzie stworzono firmę, która na przykład w internecie została, furorę zrobiła. Ta nowa gospodarka jest ewidentnie miejscem, gdzie Poznań powinien starać się być bardziej obecny.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla.
0: Jeszcze te 30 lat temu, to my marzyliśmy o tym, żeby do tego poziomu dojść miast niemieckich czy francuskich. Dzisiaj wszyscy widzimy, że w tym rozwoju jesteśmy na równi, w wielu obszarach wręcz w tych polskich miastach jest lepiej, mam tu na myśli kwestie bezpieczeństwa. Uniknęliśmy też szeregu problemów, z którymi się dzisiaj mierzą miasta europejskie. Także róbmy dalej swoje. Mamy też świadomość pewnych rzeczy, które musimy poprawić. Widzimy zmiany w gospodarce, czyli mam tu na myśli również to wszystko, co się wiąże z AI, czyli ze sztuczną inteligencją, z cyberbezpieczeństwem, z tym sąsiedztwem Federacji Rosyjskiej. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że musimy inwestować w naukę. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli w Danii jest 8 uniwersytetów na całą Danię, a w Poznaniu też jest 8 publicznych uczelni, największym wyzwaniem będzie w tej chwili konsolidacja uczelni wyższych. Ostatniego noblistę w Polsce mieliśmy 100 lat temu w nauce, tak? To była Maria Curie-Skłodowska. Jeżeli my w tym obszarze się nie zmienimy, to my tego wzrostu moim zdaniem nie utrzymamy. Teraz też te wielkie inwestycje, które się wiążą z wykorzystaniem i jednego z większych centrów, takich jak Beyond, czy też Politechniki, czy też tych elementów, które się wiążą z tym komputerem kwantowym, to są wszystko obszary, w które musimy inwestować, bo nie utrzymamy tej atrakcyjności inwestycyjnej. Mam świadomość tego, w jakim tempie gospodarka świata się zmienia. Natomiast póki co radzimy sobie i naj najważniejsze to, że te spostrzeżenia z raportu, czy te dane z raportu, one się pokrywają mniej więcej z naszymi analizami. W związku z tym to jest też pozytywne, że właściwie tylko mamy tak troszeczkę uporządkowaną tą strukturę i wiemy, w które obszary musimy bardziej doinwestować.
2: Podkreślał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
3: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
14: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
2: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
14: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
15: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
2: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
15: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki, ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję, w przyszłości pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i 3 samice.
2: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. W naszym magazynie pozostajemy w klimacie przyrodniczym.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
2: Teraz zajrzymy do Parku Wilsona w Poznaniu, a tam...
16: Spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest.
17: Myślę, że piękne tutaj...
16: I kwitnące
17: psy. Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
2: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
16: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często
17: przychodzimy z dziećmi na spacery.
2: I taki reset.
17: Też, no, między innymi.
2: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona, w tym okresie teraz wiosennym?
18: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
2: Widzę, że jest tak, Maruch?
18: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
2: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
18: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
2: W maju warto wybrać się tutaj?
18: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
19: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
2: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
20: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
21: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
22: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
2: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
23: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
24: bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
3: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
25: Po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
2: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
1: Codziennie chodzę do szkoły.
2: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
5: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
2: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
5: Koniecznie.
2: A w tle co? Ptaki, tak?
5: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa.
2: Pięknie powiedziane, prawda? Duża oferta wypoczynkowa. Korzystajmy z takich uroków, tym bardziej, że mamy maj.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W sobotę rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Policjanci z poznańskiego Grunwaldu zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój na terenie pętli tramwajowej. O szczegółach już teraz powie podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: 33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, najpierw zaczepił 15-latka. Doszło między nimi do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi. Po chwili jednak wysiadł z tramwaju na terenie pętli autobusowo tramwajowej przy ulicy Zgoda w Poznaniu, na szczęście nie robiąc krzywdy temu młodemu człowiekowi. Chwilę później jednak ofiarą padł jednak 63-letni mężczyzna przebywający na terenie zajezdni.
2: Kryminalny Poznań.
4: Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. 63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej, ale także liczne zasinienia twarzy i ciała. Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Ich praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu szybko doprowadziły policjantów do ustalenia rysopisu, ale także wytypowania napastnika. Już następnego dnia funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała, ale także kierowanie gruźb karalnych na terenie Poznania. Szybko wyszło na jaw, że ten mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności śledczy odzyskali również całe skradzione mienie należące do pokrzywdzonego. Ten podejrzany usłyszał zarzut rozboju, który skutkował także uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego, ale również kierowania gruźb karalnych wobec nastolatka. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet do 22,5 roku pozbawienia wolności.
3: O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
2: To warto wiedzieć.
3: A tymczasem rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się one elektronicznie za pośrednictwem systemu nabór.
5: Rodzice do 22 maja mają możliwość zapisania dziecko na tak zwany dyżur wakacyjny. Mówię tak zwany, ponieważ dyżur wakacyjny generalnie nie funkcjonuje w przepisach prawa oświatowego, bo warto zaznaczyć, że przedszkola są placówkami nieferyjnymi, czyli co do zasady pracują cały rok kalendarzowy. Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Przepisy prawa dają możliwość uzgodnienia tak zwanej przerwy wakacyjnej, czyli czasu, kiedy przedszkole jest zamknięte, a w związku z tym rodzice mają możliwość zapisania dziecka.

0: nie wszyscy korzystają przez całe 2 miesiące. Niektórzy tylko korzystają z tego miesiąca w swoim przedszkolu macierzystym. Niektórzy korzystają też z tej dodatkowej opcji, czyli w tym dodatkowym miesiącu. Warto pamiętać, że to, co już mówiłam chwilkę temu, że w swoim przedszkolu macierzystym dziecko ma zagwarantowany ten miesiąc, czyli po prostu rodzic musi wypełnić ten wniosek. Natomiast wypełnić wniosek musi, ponieważ na przedszkole musi sobie zaplanować stan kadry pedagogicznej i obsługowej na ten czas wakacyjny w zależności od liczby zgłoszeń. Nie można domniemywać, że wszystkie dzieci na pewno będą chciały korzystać z tej opieki, więc tutaj apeluję do rodziców, że w przedszkolu macierzystym również muszą wypełnić wniosek, zgłoszenie na czas wakacyjny.
1: A takie wakacyjne zajęcia różnią się od takich w ciągu roku?
0: Więcej jest swobodnej zabawy, przebywania na świeżym powietrzu, jeżeli pogoda do tego zachęca. Nie ma tak zwanej realizacji podstawy programowej, ale oczywiście dzieci nie tylko się bawią, ale przez zabawę uczą się różnych sytuacji, bo każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Natomiast nie jest to taki typowa realizacja jakiegoś programu czy projektu. Również z tego względu, że dzieci są z różnych grup, w zależności od liczby złożonych wniosków, więc te grupy wiekowe też są trochę bardziej wymieszane. Są też dzieci z innych przedszkoli, więc to jest dostosowane do danej sytuacji w danym roku i w czasie tego obecnego dyżuru. Natomiast tu jest więcej zdecydowanie zabawy, swobodnego poznawania świata i przestrzeni.
1: Zapytam jeszcze, powiedziała Pani, że można wybrać, złożyć wniosek do 3 przedszkoli z całego Poznania, czy z danej dzielnicy. Jeśli mieszkamy na przykład na Łazarzu, to możemy wybierać tylko z Łazarza, jeśli na Piątkowie, to z Piątkowa. Jak to wygląda w praktyce?
0: Nie, oczywiście, te trzy przedszkola to można wybrać dowolnie z wszystkich przedszkoli samorządowych, które funkcjonują w mieście Poznaniu, czyli samorządowych, czyli prowadzonych przez miasto Poznań. Jeżeli dziecko chodzi do placówki niesamorządowej, publicznej, czy też niepublicznej, prywatnej, to zagwarantowanie opieki w czasie wakacji spoczywa na tym organie prowadzącym, czyli to już nie jest miasto Poznań, tylko inny organ. Także warto też pamiętać, że rodzice z przedszkoli prywatnych czy niepublicznych nie mają zagwarantowanych miejsc w naszych samorządowych przedszkolach na czas wakacji.
1: Ja naszym słuchaczom, przede wszystkim rodzicom, przypomnę, że składanie wniosków ruszyło. Do kiedy i w jaki sposób? Jeszcze raz przypomnijmy.
0: Do 22 maja można składać te wnioski w systemie NABUR, czyli na stronie naborowej jest zakładka dyżur wakacyjny. Tam jest instrukcja składania wniosku. Ona jest kilkustronicowa z poglądowymi zrzutami ze strony, żeby można było odnieść się do konkretnego etapu procedury składania wniosków. Również tam jest harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli w lipcu i w sierpniu, żeby można było po prostu sobie wybrać te konkretne 3 przedszkola na ten czas przerwy wakacyjnej. Warto pomyśleć o takim też dobrostanie dzieci, ich prawa do odpoczynku od takiej rutyny przedszkolnej. Jeżeli jako rodzice możemy zagwarantować opiekę, czy poprzez nasz urlop, czy też innych członków rodziny, to warto dzieciom dać też trochę oddechu od przedszkola, ale oczywiście każdy rodzic ma swoją specyficzną sytuację i jeżeli nie ma możliwości zapewnienia opieki, to może skorzystać z opieki w przedszkolu.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Hanna Janowicz, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz temat, który z pewnością zainteresuje kierowców, którzy parkują w Poznaniu.
2: Blisko mieszkańców.
3: Miejscy radni przyjęli uchwałę, która zmienia regulamin strefy płatnego parkowania. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Najważniejsze przegłosowane zmiany obejmują rozszerzenie strefy płatnego parkowania o rejon osiedla Ogrody, wydłużenie okresu obowiązywania niższej opłaty dodatkowej oraz likwidację papierowych identyfikatorów parkingowych. Kluczową zmianą przyjętej uchwały przez Radę Miasta Poznania jest rozszerzenie strefy płatnego parkowania obszaru Ogrodów. Był to postulat mieszkańców i lokalnej Rady Osiedla. W ubiegłym roku odbyliśmy cykl

0: spotkań z mieszkańcami i radnymi, podczas których zostały zaproponowane rozwiązania nowej strefy płatnego parkowania oraz nowej organizacji ruchu. Na jesień Rada Osiedla Ogrody pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie strefy płatnego postoju na jej osiedlu. Uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada. Będzie ona funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny będą bezpłatne. Powyżej tego czasu opłata wyniesie 4 zł dla mieszkańców, którzy płacą podatki na rzecz miasta, oraz 5 zł dla pozostałych kierowców. Podobne opłaty dotyczą kierowców, którzy zaparkują drugi lub kolejny raz w ciągu doby. Charakterystyczne dla tej strefy będzie to, że pojawi się tylko kilkanaście parkomatów, a większość opłat będzie można wnosić za pomocą aplikacji mobilnych. Mieszkańcy ogrodów będą mogli skorzystać z identyfikatora mieszkańca, którego cena wyniesie 40 zł za miesiąc. Umożliwi on parkowanie na wszystkich ulicach w obrębie planowanej strefy bez ograniczeń czasowych. Kolejną zmianą w regulaminie strefy płatnego parkowania jest wydłużenie czasu potrzebnego na wniesienie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowanie. Obecnie niższą stawkę można zapłacić w ciągu 14 dni od daty wystawienia wezwania. Po wejściu w życie nowego regulaminu wydłużenie termin zostanie do 30 dni kalendarzowych. Okres ten będzie liczony od dnia nieopłacenia lub błędnego opłacenia parkowania, a po 30 dniach opłata wzrośnie do 350 zł. Zwracam tu uwagę, że od zeszłego roku kierowcy mogą sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, czy ich pojazd został zarejestrowany przez e-kontrolę, oraz opłacić opłatę dodatkową bez oczekiwania na wezwanie. W pierwszym kwartale tego roku z internetowego systemu Zarządu Dróg Miejskich skorzystało ponad 10 tysięcy kierowców. Jest to narzędzie także przydatne dla kierowców, którzy dotychczas znajdowali za wycieraczką papierowe zawiadomienie pozostawione przez pierwszego kontrolera. Uchwała ujednolica formy dostarczania kierowcom zawiadomień, czy to wystawionych poprzez kontrolerów pieszych, czy za pomocą e-kontroli. Będą one wysyłane listownie, a kierowcy nie znajdą już kartki pozostawionej za wycieraczką pojazdu. Kolejną istotną zmianą jest likwidacja papierowych identyfikatorów parkingowych, na przykład mieszkańców, które do tej pory obowiązkowo musiały być umieszczone za przednią szybą pojazdu. Teraz po zakupie identyfikatora pojazd będzie zarejestrowany w systemie strefy płatnego parkowania, a identyfikator nie będzie już drukowany. Takie rozwiązanie funkcjonuje już od jakiegoś czasu w przypadku identyfikatorów. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli zwracać identyfikatora w biurze strefy parkowania, na przykład po sprzedaży samochodu. Będzie on usuwany na wniosek właściciela pojazdu. Jak już wspomniałem, uruchomienie strefy płatnego parkowania na ogrodach zaplanowane jest na 2 listopada, natomiast nowy regulamin strefy zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1: A jak już jesteśmy w temacie dróg, to w tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu. Prace ruszają niebawem i potrwają do 10 czerwca. Czas na kulturę.
2: Tomasz Ostach, Brama Poznania. W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski, ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę. Brama Poznania jest pięknym miejscem przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedziczny. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury, wybrane środy i soboty, gdzie można przyjść i z naszymi ekspertkami, z dziewczynami ze Stowarzyszenia Dziewczyny w Ogrodzie porozmawiać o roślinach, dowiedzieć się czegoś.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania. Czas na temat ekologiczny. Miasto Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące ponownie wodę opadową. Miejscy radni przyjęli uchwałę ustanawiającą program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych, a spółdzielnie nawet 90 tysięcy. Szczegóły na stronie poznań.pl.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: tym wydaniu m.in. apel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a później zajrzymy do lasu. Będzie o obrączkowaniu ptaków. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. A na początek tego wydania Centrum Poznania powiemy o zakończonej inwestycji.
3: Blisko mieszkańców.
4: Przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 16 przy ulicy Krakowskiej przeprowadzone zostały prace w zakresie zagospodarowania terenu. Pojawiły się tam w efekcie tych prac nowe rośliny, czyli drzewa, krzewy czy też byliny. Zamiast asfaltowego boiska są tam teraz wyspy z roślinami i siedziskami. W ramach tego zadania zamontowano też liczne elementy małej architektury, ale też takie atrakcje do zabaw wykonane z naturalnych materiałów. To kłody, pieńki, mini pagórki czy też szałasy i tunel wykonany z wierzby. Przy szkole powstała również strefa przyrodnicza z kręgiem z siedziskami z pni drzew. Jest tam też łąka kwietna czy domki dla owadów, jeży i ptaków. Inwestycja obejmowała też budowę boiska do piłki nożnej, pod którym wykonany został system retencyjno-drenażowy do rozsączania wody opadowej. Powstała również bieżnia oraz skocznia do skoków dal. Do tego zamontowano oświetlenie przy tym boisku, jak i drugim wcześniej wybudowanym przez szkołę. Teren przy ulicy Krakowskiej został zagospodarowany w ramach większego zadania obejmującego zazielenienie terenów czterech placówek oświatowych, ale też utworzenie parku kieszonkowego przy ulicy Chłodnej czy skweru przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: To warto wiedzieć.
1: A teraz w naszym programie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu i apel.
5: Maj to czas uroczystości komunijnych, rodzinnych spotkań i różnych przyjęć. Niewłaściwe przechowywanie żywności mogą sprzyjać rozwojowi bakterii, co prowadzi do zatruć pokarmowych. Jak możemy się przed tym zatruciem uchronić? Przede wszystkim ważną czynnością jest mycie rąk. Przechowujemy żywność przede wszystkim w warunkach chłodniczych, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownie nie zamrażamy żywności. Jeśli chodzi o jajka, to dobrze jest umyć przed rozbiciem skorupki. Możemy też jajka parzyć we wrzątku przez 10 sekund. Unikajmy też lodów i ciastek, które pochodzą z nieznanego źródła, od nieznanych wytwórców.
1: Mówiła Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Czas na kolejny temat będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
6: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: To zdradźmy, o czym tym razem.
6: No, mamy wiosnę, sezon na miłość, że tak powiem, a skoro miłość, to może i obrączki, chociaż tu chodzi nam o troszeczkę inny kontekst, bo mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami, takimi jak Komitet Ochrony Orłów, obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Także w tej chwili właśnie szykujemy się do kolejnych dwóch akcji. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
1: Na czym polega taka akcja?
6: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
1: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
6: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej.
3: To warto wiedzieć.
6: Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie dokładnie, w którym miejscu ptak był zamrączkowany. I taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
1: Wiosna to taki czas, gdy no niestety ptaki też wypadają z gniazd.
6: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
1: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
6: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
1: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
6: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które są, potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci.
1: Wiosna to taki czas, gdy możemy spotkać różne gatunki. Ja kilka dni temu chyba widziałem dlatego, że pojawił się i na chwilę i nagle gdzieś odleciał. Widziałem chyba dzięcioła zielonego. Taki charakterystyczny właśnie, takie charakterystyczne jasne upierzenie.
6: Mm-hmm. Zgadza się. Dzięcioł zielony to jest jednak tak, w ogóle dzięcioły kojarzymy z terenami leśnymi, co nie wyklucza, że mogą zapuścić się do miasta. Osobiście obserwowaliśmy go przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji kiedyś na terenie Starego Zoo w Poznaniu przy ulicy Gajowej. Pojawia się to taki ptak z zielonym grzbietem i czerwoną czapeczką.
1: Tak, tak, tak dokładnie było w tym moim przypadku również.
6: Także warto się rozglądać, nie wykluczone, że część ptaków będzie się adaptowała, jednak my się zbliżamy też coraz bardziej do granicy lasów, wręcz wchodzimy w ich obręb, także te zwierzęta często siłą rzeczy po prostu w pewien sposób się adaptują. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
1: Muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
6: To mysi królik. jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne. Nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
1: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
6: To znaczy, wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
1: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Mamy maj, później czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
6: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice, czyli wiosna jest taka dosyć rozśpiewana, no bo tutaj są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie, jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów. Na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają.
1: Ale o tym nie mówmy. Nie mówmy o tym, bo nikt nie lubi tych odlotów jesieni. Nikt. No chyba większość. Ja bynajmniej. Więc pozostańmy w maju. Mamy piękny czas, piękny okres. Słuchajmy, wypatrujmy tego, co właśnie daje natura.
6: Dokładnie, cieszmy się z tego. Teraz jest ten dobry moment. Teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców. Dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
1: I tym ptasim klimatem dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Przypomnę, że gościła dziś u mnie
6: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję również.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. Na początek będzie o ważnej rocznicy. Mówić będziemy o wydarzeniach czerwcowych.
3: Wkrótce.
7: Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. No niezwykle taki istotny moment dla uhonorowania pamięci o tych wydarzeniach. Anna Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, ale także pokazania tego, że wciąż są wśród nas uczestnicy i kombatanci Poznańskiego Czerwca. Przed nami także gala Nagrody Stukot 56, która odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gala Nagrody jest takim szczególnym momentem, w którym można uhonorować osoby i organizacje, które dzisiaj, po 70 latach od tych tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca, wciąż propagują wartości, o które walczyli poznaniacy w 56 roku. Wartości te zapisane są jako hasła na pomniku Poznańskiego Czerwca, który znajduje się na placu Adama Mickiewicza, czyli o Boga, za wolność, prawo i chleb. W Poznaniu będzie dziać się dosyć dużo na 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca, bo poza oficjalnymi uroczystościami i takimi głównymi obchodami na placu Adama Mickiewicza pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca, odbywać się także będą wystawy w przestrzeni miasta, ale nie tylko. Rekonstrukcja historyczna pokazująca wejście demonstrantów na ulicę Kochanowskiego 28 czerwca 56 roku. Na stronie internetowej miasta Poznań, który jest głównym organizatorem obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, można zapoznać się ze szczegółowym programem tych obchodów.
1: Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym upamiętniającym 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956. Uczestnicy mają za zadanie wykonać plakat poświęcony 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 oraz nadać mu tytuł. Plakat może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub graficzną. Nadsyłanie prac do 20 maja. Ogłoszenie wyników 1 czerwca, więc w Dzień Dziecka. Czas na inwestycje w mieście. Szykuje się remont ulicy Starołęckiej w Poznaniu, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
8: W tym roku nową nawierzchnię jezdni otrzyma odcinek od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej.
3: Ważne dla mieszkańców Poznania.
8: Podczas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Prace drogowe będą polegać na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni na nową. Zaczną się od frezowania zachodniego pasa jezdni oraz ułożeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej. W tym czasie ruch samochodowy odbywać się będzie drugim pasem jezdni, wyłącznie w kierunku południowym od ulicy Świętego Antoniego do ulicy Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę przeciwną, w kierunku ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowo, został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską, Minikowo i Świętego Antoniego. Na czas trwania prac oraz funkcjonowania objazdu zostanie usunięte ograniczenie tonażowe w ciągu ulicy Czernichowskiej. Wykonawca prac zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji. Następnie prace będą prowadzone na pasie wschodnim, a pojazdy będą się poruszać zachodnią stroną jezdni. Będzie obowiązywać taka sama organizacja ruchu jak podczas pierwszego etapu robót. W tym czasie nastąpi również zmiana w komunikacji autobusowej. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prace polegające na wymianie nawierzchni potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 1,9 miliona złotych.
1: Warto zachować ostrożność w rejonie prac.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
1: Mundurowi z Komisariatu Policji w Stęszewie zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który prowadził pojazd mimo obowiązującego zakazu sądowego, mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
9: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie pełnili służbę na ulicach miasta, gdy ich uwagę zwróciła niecodzienna sytuacja. Na widok przyjeżdżającego patrolu mężczyzna, który był funkcjonariuszom dobrze znany, wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że policjanci dobrze wiedzieli, że kierujący posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali auto do kontroli i podjęli wobec kierowcy interwencję. Pamięć mundurowych nie zawiodła, 42-latek nadal posiadał aktywny zakaz, który zakończyć się miał do dopiero za półtora roku. Policjanci pamiętali mężczyznę z licznych interwencji, do których dochodziło z jego udziałem w ciągu ostatnich lat. Oprócz łamania sądowego zakazu i prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień, mieszkaniec gminy Stęszew w przeszłości prowadził samochód również na podwójnym gazie. W związku z niestosowaniem się do orzeczonych zakazów mężczyzna został zatrzymany. To nie jedyne zdarzenie drogowe z udziałem 42-latka. W lutym bieżącego roku w tej samej okolicy mężczyzna, cofając Fordem, uderzył w stojącą za nim Skodę. Mimo że w pojeździe przybywała rodzina z dzieckiem, która była bezpośrednim świadkiem tego zdarzenia, sprawca odjechał z miejsca kolizji. Dzięki relacji świadków oraz zabezpieczonemu monitoringowi policjanci ze Stęszewa ustalili tożsamość kierującego Fordem. 42-latek za tamto zdarzenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 8 punktami karnymi. Teraz mężczyzna za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych odpowie przed sądem.
1: Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. W kalendarzu cały czas mamy maj, tymczasem już teraz zaprosimy na czerwcowe targi wolontariatu w Poznaniu.
10: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić. Właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że brzeg rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
10: Dziękuję.
1: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was do Muzeum Narodowego w Poznaniu.
11: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy, ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje. I koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania.
1: Przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
11: Naturalnie, na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania, świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
11: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
11: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję.
1: A teraz zupełnie zmieniamy temat. Pan Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. 3 maja pan Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Przyznanie srebrnej pieczęci miasta Poznania podkreśla znaczenie jego dorobku dla historii miasta oraz rolę, jaką odegrał w rozwoju poznańskiego rzemiosła. W magazynie jeszcze coś dla tych, którzy lubią pływać. Pod koniec tego miesiąca otwarta zostanie nowa pływalnia przy ulicy Taborowej w Poznaniu.
12: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę, tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
1: Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
12: Cieszę się bardzo, że w tym miejsce starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla Poznania. W dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać, zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania, kilka rodzajów saun, ale oczywiście całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne.
1: Otwarcie pływalni przy Taborowej 29 maja.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Rusza nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Do połowy czerwca można wysyłać zgłoszenia.
13: Na chętnych czeka ponad 80 miejsc w samym urzędzie, a oprócz tego zapraszamy również kandydatów na staż w Poznańskim Centrum Świadczeń i w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. Choć najpopularniejsze kierunki wśród naszych stażystów to administracja, prawo, gospodarka przestrzenna i kierunki ekonomiczne, ale tak naprawdę szansę ma każdy, kto chciałby poznać pracę dla miasta i jego mieszkańców. Nabór trwa do 15 czerwca. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć pod adresem poznań.pl/mim/staż.
1: Mówiła Aleksandra Żłobicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. Przypomnę, staże będą realizowane od sierpnia do końca listopada. Pada. Czas na kolejny temat w naszym programie. Dziś zagościła u mnie
14: Zuzanna Głowacka.
1: A będziemy rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu, a to wydarzenie startuje 22 maja.
14: Zapraszam wszystkich na festiwal pod nazwą Dziewczyny robią sztukę. To jest wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Local Girls Movement, które działa w Poznaniu od kilku lat i ma bardzo szeroką społeczność dziewczyn i od jakiegoś czasu tak się rozrasta, że profiluje się na różne tematy. I w którymś momencie w takich naszych rozmowach z Aleksandrą Chromadą, prezeską tego stowarzyszenia, doszłyśmy do wniosku, że chciałybyśmy obie stworzyć taką przestrzeń dla dziewczyn, w której będą mogły one wypowiadać się artystycznie, w której będziemy promować też różne sylwetki lokalnych kobiet artystów, ale też osób artystycznych z doświadczeniem kobiecym. No i w ogóle ten festiwal wyrasta trochę z takiej potrzeby ćwiczenia siebie w nazywaniu siebie artystką czy twórczynią, bo to wcale nie jest takie oczywiste. I sama nazwa Dziewczyny robią sztukę wskazywałaby na to, że to jest festiwal dla artystek i twórczyń, ale ja mam taką filozofię, że w zasadzie każda z nas, czy też każdy z nas może tworzyć i tą twórczość można włączać do naszej codzienności.
1: Można ją odkrywać, w czym oczywiście pomagacie.
14: Pomagamy, bo zaplanowałyśmy bardzo dużo wydarzeń właśnie w tym kierunku. Będą warsztaty impro z Kingą Piasecką i zakończą się wieczorem impro, który z kolei będzie już otwarty dla wszystkich. Dziewczyny będą występowały, natomiast na publiczności mamy nadzieję, że będzie różnorodnie. Planujemy też taką 3-dniową akcję pod wodzą lokalnej artystki, malarki Gosi Bartosik.
1: Od kiedy do kiedy ta akcja?
14: Zaczynamy 22 w piątek i to będzie taki warsztat zamknięty. Natomiast 23 i 24 ta akcja artystyczna ma charakter otwarty, to znaczy chcemy się policzyć, chcemy, żeby po prostu jak najwięcej dziewczyn, które czują sztukę, które chcą być bardziej twórcze, które poszukują dla siebie jakiejś rozwojowej przestrzeni, żeby wszystkie te dziewczyny zgłosiły się, a będziemy działać w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. No i tam będziemy tworzyć dziewczyński manifest, który będzie miał taki charakter wizualny. Bo pierwszego dnia wymyślamy hasła do manifestu, a drugiego dnia będziemy rysować wszystko to, o czym będziemy chciały opowiedzieć. No i akcja zakończy się 24 i spotkamy się na wernisażu, więc będzie można też też ten efekt naszej pracy wspólnej obejrzeć. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednym ważnym elemencie, bo zorganizujemy też slam poetycki, w którym występować na scenie będą kobiety i osoby z doświadczeniem kobiecym. I to jest druga edycja tego slamu. On będzie poprowadzony przez poetkę Geminę 7, która również jest związana ze Stowarzyszeniem Local Girls Movement. I właśnie poezja to jest też taka twórczość, po którą sięgamy, myślę, rzadziej w naszym codziennym życiu. I promowanie właśnie twórczości kobiet akurat w tej sferze poetyckiej to jest coś, co jest mi osobiście bardzo bliskie.
1: Co jeszcze w ramach tego festiwalu, który, przypomnę, startuje 22 maja?
14: W sekcji warsztatowej znajdą się jeszcze zajęcia body ballet, które będą poprowadzone przez studio Taniec i Ruch. I chciałyśmy w tym festiwalu poszukać tej też takiej przestrzeni trochę medytacyjnej, trochę takiego spotkania wokół właśnie ciała, skupienia się na sobie, dlatego że ćwiczenie uważności też jest drogą do kreatywności. I właśnie takie zajęcia odbędą się w niedzielny poranek. Następnie w niedzielę, oprócz kończenia akcji artystycznej, manifestowej, czeka nas spotkanie z Joanną Lip, która prowadzi profil instagramowy Poznańska Kamienica. I to jest też spotkanie, które jest bardzo ciekawe, z tego względu, że Asia wydała niedawno przewodnik Wstęp do Poznania. To jest przewodnik, który został stworzony wyłącznie przez kobiety i ona oprócz tego, że będzie dzieliła się tym, w jaki sposób inspirują ją spacery miejskie, czy architektura, czy że może to być jakaś forma kreatywnego spędzania wolnego czasu, no to Asia będzie dzieliła się też jakimiś swoimi doświadczeniami dotyczącymi self-publishingu, więc będzie to też jakaś porcja wiedzy, którą będzie można wynieść z tego spotkania, jakichś takich praktycznych wskazówek, myślę, że szczególnie cennych dla osób, które będą planowały jakieś ruchy wydawnicze. Chciałam powiedzieć jeszcze o pierwszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę rano. To jest takie spotkanie, które poprowadzę wspólnie z Aleksandrą Chromadą i będziemy rozmawiać po prostu o sztuce, definiować ją sobie w jakiś sposób, ale też właśnie o naszych doświadczeniach, o tym, w jaki sposób tą kreatywność możemy rozwijać, o tym, czy czujemy się twórczyniami, w jaki sposób możemy szukać właśnie przestrzeni takiej, żeby rozwijać w sobie ten typ myślenia. I no, będzie to spotkanie ważne, bo ono tak naprawdę ustawi nam taki mindset potrzebny do udziału w ogóle w całym tym festiwalu. Tak, chodzi o to, żeby po prostu odważyć się najpierw do tego, żeby nazywać siebie twórczą osobą.
1: I to wydarzenie w sobotę, ale w sobotę, przypomnijmy, 23 maja, tak?
14: Tak. Tak, to jest wydarzenie, które już właśnie ma charakter otwarty, bo przypomnę, że 22 maja zaczynamy zamkniętym warsztatem, ale właśnie takie nagromadzenie wydarzeń jest w sobotę i w niedzielę. Będziemy koncentrować się głównie w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sobotę odwiedzimy też klub Rewiry, gdzie odbędzie się afterparty, a tam kobiety, dziewczyny, twórczynie zagrają swoje DJ sety i to będzie też taki przyjemny moment właśnie świętowania tej twórczej kobiecej siły.
1: Powiedzieliśmy o spacerach, a proszę zdradzić pani ulubione miejsca w Poznaniu, gdzie pani lubi spacerować, szczególnie w tym okresie. Mamy maj i to taki czas, gdy chyba jeszcze częściej wychodzimy z domu i spacerujemy i widzimy to piękno.
14: To jest związane z miejscem mojego zamieszkania, bo ja po prostu jestem ulokowana blisko Sołacza, ale wcale nie Park Sołacki jest tym moim ulubionym poznańskim, bo ja bardzo lubię Park Wodziczki. Z tego względu, że on jest takim parkiem bardzo nietypowym, że w zasadzie tam są dwie alejki obsadzone drzewami i rzeczka, i że on jest właściwie takim trochę przesmykiem pomiędzy Parkiem Słowackim a Parkiem Cytadela. Jeszcze jest przecięty tym wiaduktem, po którym jeździ trasa poznańskiego szybkiego tramwaju, ale jest w tym coś pięknego, że to jest dla mnie taki park, w którym spotyka się natura z cywilizacją, z miastem, i który właśnie tak sobie zawsze wyobrażam, że może być takim parkiem niekochanym czy nieulubionym, więc ja sobie wymyśliłam, że będę właśnie dostrzegała w nim to piękno i faktycznie bardzo lubię tam spacerować. Często mnie tam można spotkać. Park Słowacki ma zupełnie inny klimat. Park Słowacki z kolei lubię bardzo za to, że jest jeszcze część, w której jest stare oświetlenie, takie lampy sodowe, i on po prostu bardzo pięknie przez to wygląda wieczorami. No jest to jeden z chyba z najstarszych parków w Poznaniu, więc bardzo klimatyczny. Natomiast w słoneczne dni jest tam mnóstwo ludzi, a w parku Wodziczki zawsze jest ich mniej.
1: Można pomyśleć, zresetować się.
14: No oczywiście, że tak. Można też poszukać twórczych inspiracji, bo przecież o to cały czas mi chodzi.
1: A ja przypomnę, że naszą rozmowę zaczęliśmy od bardzo ciekawego wydarzenia. Dziewczyny robią sztukę. Przypomnijmy, kiedy startujecie i gdzie.
14: Startujemy 22 maja, następnie mamy weekend wydarzeń 23 i 24 maja. Myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, a wydarzenia odbywają się w siedzibie Malty przy Ratajczaka 44.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
14: Zuzanna Głowacka, kuratorka festiwalu i członkini stowarzyszenia Local Girls Movement.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
15: Urszula Salamon, zapraszam. Poznaniacy nauczą się działania w sytuacjach kryzysowych. Miasto organizuje bezpłatne szkolenie. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zajęcia poprowadzi Straż Pożarna, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż i Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Brutalny rozbój miał miejsce przy ulicy Zgoda w Poznaniu. 33-latek zaatakował seniora, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, mówi podkomisarz Łukasz Paterski.
16: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię, następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele.
15: Napastnik wcześniej miał też grozić nastolatkowi podcięciem gardła. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad nocnej sprzedaży alkoholu. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Ankiety znajdziecie na stronie poznań.pl. Można je uzupełniać do końca maja. Zmieniamy temat. Poznań chce ograniczenia liczby żarówek na ogródkach gastronomicznych. Wytyczne to tylko zalecenia, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
17: Zależy nam na tym, aby oświetlenie nie było kolorowym czy migającym, tak żeby nie przytłaczało.
15: Według pisma na ogródkach mogą pojawić się girlandy, które na metr mają nie więcej niż 3 żarówki. Urząd Miasta zaprasza też na staże studenckie. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca, mówi Aleksandra Żłobicka z magistratu.
13: Staż trwa 4 miesiące, od sierpnia do listopada. Grafik jest elastyczny i dostosowywany do planu zajęć na studiach, a wymiar miesięczny stażu to 60 godzin.
15: Można aplikować na blisko 100 miejsc. Włamali się do kontenera budowlanego i ukradli sprzęt o wartości ponad 5 000 zł. Do zdarzenia doszło przy ulicy Krysiewicza. Sprawcy są już w rękach poznańskiej policji, mówi sierżant Michał Wiśniowski.
18: W przeszłości odbywali już wyroki za podobne przestępstwa. W związku z tym usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
15: Grozi im do 15 lat więzienia. Tymczasem rozpoczęły się już zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach. Odbywają się elektronicznie przez system Nabór. Zapisy potrwają do 22 maja. Tymczasem zbliża się jeden z najważniejszych poznańskich festiwali. Malta rozpocznie się 21 czerwca. Imprezę zainauguruje widowisko Za Miłość. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Szerokostopki białoogonowe to jego nowi mieszkańcy. O tych niezwykłych gryzoniach opowiada Urszula Sajda z Ogrodu Zoologicznego.
19: Oswajają się z nowymi opiekunami. Charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to, że mają budy w formie gniazd.
15: Ich ojczyzną jest Madagaskar.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Staying away.